0: Radio Impuls.
1: Piątek, 10 dzień lipca, to w kalendarzach. Na zegarach już 6, przed nami poranne wiadomości.
2: Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Co jeszcze w tej sprawie mówią śledczy?
3: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
4: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym. Braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
3: Mówimy o inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
2: Te fakty zebrał Benjamin Kubiak-Piłat. Stany Zjednoczone nie przeprowadziły tej nocy nowych uderzeń na Iran. Jak przekazali przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, obecnie priorytetem są rozmowy dyplomatyczne i negocjacje na szczeblu technicznym dotyczące porozumienia nuklearnego. Według serwisu Axios w mediację między Waszyngtonem i Teheranem zaangażowały się m.in. Katar i Pakistan. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenił, że obecny poziom stóp procentowych jest całkowicie słuszny. Szef NBP skomentował w ten sposób decyzję Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Czy Glapiński wskazał kierunek dla kolejnych decyzji Rady? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek, który wysłuchał wczorajszego wystąpienia szefa Banku Centralnego.
5: Adam Glapiński zaznaczył, że trzeba będzie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim na rynku energii, której ceny mogą wpłynąć na inflację. Ale prezes NBP wskazał, że członkowie Rady są nastawieni raczej ku obniżkom.
6: Są to ostrożne gołębie. Każdy oczywiście trochę jest innym gołębiem. Jeśli o mnie chodzi, jestem zdecydowanie nastawieni gołębio.
5: Przypomnijmy, wczoraj Rada zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. W kolejnym miesiącu na pewno nie będzie zmiany. W sierpniu Rada będzie obradować, ale nie będzie to posiedzenie decyzyjne. To oznacza, że kolejna szansa na zmianę dopiero we wrześniu.
1: Bardzo rześki poranek mamy, a temperatura, no, balansuje w okolicach 10 kreski, tak się umówmy. Najchłodniej w tej chwili w Krakowie 9 stopni, no, w Zakopanem podobnie, niestety. 16,5 stopnia w Kołobrzegu, to najcieplejsze miejsce na mapie temperaturowej Polski. A co czeka nas w ciągu dnia? Sporo przejaśnień i rozpogodzeń, choć nie wszędzie. Na południowym wschodzie i wschodzie Polski dzisiaj spodziewamy się opadów deszczu, także burze. Na przykład na Lubelszczyźnie. Każdy dzień kolejny ma być cieplejszy, informują synoptycy. Upały powrócą do nas. Tak jest, patrzę, że już na początku przyszłego tygodnia zaczniemy zbliżać się do granicy 30 stopni. No, nie wszędzie, ale jednak. Dzień dobry, witajcie w ten piątkowy poranek. Zaczynamy spotkanie z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, ja już na posterunku. Dzień dobry.

0: Piątkowy poranek, czas na kartkę z kalendarza. Piątek, piąteczek, piątunio, tak jest. 10 dzień lipca, to już 191 dzień roku. Słoneczko wstało dzisiaj 27 minut po godzinie 4, zacznie zachodzić 5 minut przed 21, a to oznacza, że dzień trwać będzie 16 godzin 28 minut i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 18 minut. No już ponad minutę na dzień nam zaczyna ubywać. Przybywa nam solenizantów. 10 lipca świętują Amelia, Filip, Alma, Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela, Maurycy, Emanuel, January. Jest także Engelbert, Witalis, Samson, Rufina, Askaniusz, Leoncjusz i Zacheusz. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. A cóż ciekawego i dziwnego świętuje się na świecie? Jest Dzień Nikoli Tesli. Jest Światowy Dzień Kebaba. Tak, proszę. I jest Dzień Frytek. Ojojoj. No to dzisiaj pewnie niektórzy sobie pofolgują.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra.

0: Deșteptarea Biedronca.
1: O reclamie.
2: Uwaga, uwaga, synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami. W sporej części Lubelszczyzny takie ostrzeżenie będzie obowiązywało. No rzeczywiście, temperatura też nas nie rozpieszcza. Nad ranem i o poranku w Puławach na przykład 12 stopni, w ciągu dnia 17, jutro 20, podobnie ma być w niedzielę. Od poniedziałku zrobić ma się cieplej, ale pamiętajcie, dzisiaj po południu i wieczorem bądźcie ostrożni, może być niebezpiecznie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Ameryce wchodzą już w bardzo zdecydowaną fazę. O wynikach już słyszeliście. Uwielbiam takie tytuły. Znalazłem na przykład oficjalnie. Jest decyzja FIFA w sprawie sędziego Marciniaka. No i wiemy, że pan Szymon Marciniak nie posędziuje w meczu Argentyna-Algieria czy Egipt-Iran. A co dalej? No, Polak czeka na 8 mecz w karierze na mundialu. Okazji coraz mniej. Może sędziować jeden z półfinałów, mecz o trzecie miejsce lub finał. Jak to się skończy? Zobaczymy. Za pana Szymona, naszego rodaka w Ameryce, trzymamy mocno kciuki. No i liczymy na finał. Liczymy na finał, jak zawsze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyb to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyb na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl

0: Arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia

0: piątkowy poranek. Do muzyki wrócimy za kilka minut, bo przed nami punktualnie o godzinie 7 wiadomości. Ja znalazłem jeszcze jedno święto, Bahamy. Tam warto się dzisiaj wybrać, tam święto niepodległości. Pewnie będzie hucznie. Zobaczymy.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 7, w piątkowy poranek pora zaprosić Was na kolejne wiadomości.
4: To jest Radio Impuls i czas na nowe wydanie wiadomości. Magdalena Krawczak, zapraszam. Sezon prac w sadach trwa, a służby przypominają o ostrożności. W gminie Józefów nad Wisłą doszło do wypadku podczas zbioru owoców, mówi podkomisarz Katarzyna Bigos z Opolskiej Komendy Policji.
5: Do nieszczęśliwego zdarzenia podczas prac przy zbiorze czereśni doszło wczoraj na terenie gminy Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim. Cztery osoby podczas zbioru owoców spadły z platformy sadowniczej. Trzy osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Na szczęście ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Apelujemy o ostrożność podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac polowych.
4: I zostajemy w gminie Józefów nad Wisłą. Jeszcze tego lata poprawi się jakość drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chruślinie. Burmistrz Paweł Grabek podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Na odcinku liczącym ponad 700 metrów pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, utwardzone pobocza oraz oznakowanie. Dzięki temu rolnicy zyskają wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do swoich gospodarstw. Wartość prac to prawie 350 tysięcy złotych, a gminie pomogą środki z budżetu województwa lubelskiego. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przypominamy, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, żeby znaleźć chwilę wytchnienia. Już jutro na dziedzińcu przed Pałacem Marynki w Puławach odbędzie się bezpłatna sesja zajęć jogi.
6: Udział jest całkowicie bezpłatny i zapraszamy wszystkich, zarówno osoby, które już ćwiczą, jak i tych, którzy chcą spróbować po raz pierwszy. Wystarczy zabrać matę, jeżeli jej nie masz spokojnie, może wystarczyć koc. Wygodny strój dopasowany do pogody oraz butelkę wody. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy z jednej z puławskich sal fitness. Serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność i wspólne, aktywne spędzenie czasu w tak pięknym otoczeniu naszego Parku Czartoryskich. Do zobaczenia.
4: Mówiła Wioletta Węgrzynek. Sobotnie zajęcia przed pałacem przy ulicy Kazimierskiej ruszą o godzinie 10. A my kończymy na razie wieści z regionu i ruszamy z doniesieniami z kraju i zagranicy.
7: Kolejny krok Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Dzisiaj ambasadorowie państw wspólnoty mają podjąć wspólne stanowisko w sprawie otwarcia z Ukrainą drugiego rozdziału negocjacji akcesyjnych. Chodzi o politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Jeżeli zostaną zatwierdzone na początku przyszłego tygodnia, ruszą formalne negocjacje w tym obszarze. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jaki jest dalszy możliwy scenariusz?
8: Przyspieszenia negocjacji z Ukrainą chce irlandzka prezydencja. Na razie jednak chodzi tylko o otwarcie drugiego drugiego z sześciu działów negocjacji. To znacznie mniej niż oczekiwał prezydent Wołodymyr Zełenski, który chciał rozpoczęcia jeszcze w lipcu rozmów we wszystkich pozostałych obszarach. Na to jednak nie ma zgody państw Unii. Węgry otwarcie sprzeciwiają się takiemu szybkiemu tempu rozszerzenia. Także dla Polski otwarcie niektórych kolejnych działów, zwłaszcza dotyczącego rolnictwa, byłoby trudne. Nierozwiązana pozostaje również kwestia Wołynia. Jak usłyszałam od polskiego dyplomaty, temat pojawia się w nieformalnych rozmowach, ale głównie dlatego, że wielu zachodnich dyplomatów nie zna tej części historii. Rozmowy o otwieraniu kolejnych działów mają wrócić po wakacjach.
7: Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad Marokiem 2-0. Bramki zdobyli Mbappé w 60. i Dembele w 66. minucie. Paweł Żuchowski.
9: America is magic! I go to the land!
10: Tak cieszyli się kibice Francji.
9: Let's go!
10: Mogą faktycznie pakować walizki i ruszać do Dallas, bo tam, w Teksasie, drużyna Francji rozegra kolejny mecz 14 lipca. Ale kibice francuskiej reprezentacji myślą już o finale. Są przekonani, że Francja walczy już będzie o mistrzostwo. Będą w finale w Nowym Jorku 19 lipca. My tam będziemy, Francja tam będzie. Pokonamy Argentynę, bo jesteśmy im winni zwycięstwo. To będzie szaleństwo. Przygotujcie się na Francję z Argentyną, bo to będzie niesamowity mecz. Jesteście gotowi, tak czy nie? Tak, oczywiście. Zatem kibice z Francji szykują się na pojedynek w finale z Argentyną. Kibice Maroka byli w gorszych nastrojach. Jesteśmy z nich dumni. Francja to bardzo, bardzo dobra drużyna. Walczyliśmy jak na wojnie. Nie mieliśmy szczęścia, choć szczęśliwie obroniliśmy rzut karny. Francja jest obecnie najlepszą drużyną tych mistrzostw i na pewno je wygra. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Takie głosy można było usłyszeć po meczu Francja-Maroko.
0: Na Lubelszczyźnie dzisiaj, oj, będzie się działo. Pochmurno, trochę przejaśnień, ale też sporo deszczu. Synoptycy ostrzegają również przed burzami. Do tego zaczyna nam się pojawiać dość silny i porwisty wiatr z zachodu. Termometry, no też szału nie ma. W Puławach dzisiaj do 17, jutro i w niedzielę do 20. W poniedziałek nieco cieplej, bo 25 stopni w zapowiedziach. Dziesiątego dnia lipca, w piątkowy poranek. Jeszcze raz serdeczny dzień dobry i pozdrowienia dla wszystkich świętujących, a my wracamy już do dobrego grania.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Piątkowy poranek, nie zapominamy o naszym codziennym horoskopie. Dzisiaj na początek kilka słów do panny. Końcówka tygodnia przyniesie satysfakcję z dobrze wykonanych obowiązków i pozwoli z większym spokojem rozpocząć weekend. To także dobry moment, by nagrodzić siebie za wytrwałość, no nawet drobną przyjemnością. Byk, nie pozwól, aby drobne przeszkody popsuły ci dobry nastrój, bo większość spraw ułoży się lepiej niż przewidujesz. Wieczór sprzyja spotkaniom z bliskimi i rozmowom, które zostawią po sobie wiele ciepłych emocji. I jeszcze strzelec, przed tobą dzień pełen dobrej energii i okazji do świętowania nawet niewielkich sukcesów. Im więcej uśmiechu podarujesz innym, tym więcej pozytywnych emocji wróci do ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Jest takie gorące miejsce na świecie, jest takie gorące miejsce w Europie, gdzie naszych rodaków spotkacie częściej niż miejscowych. Lloret de Mar, tak? Podobno to najbardziej polska turystyczna miejscowość w Hiszpanii, bo jak się okazuje, w ciągu zaledwie roku, od marca zeszłego do marca tego roku, liczba rezerwacji robionych przez Polaków wystrzeliła o 57%, a liczba samych noclegów wzrosła o 45%. No i to nie umyka uwadze lokalnych władz, które skrupulatnie analizują nasze wakacyjne nawyki. Wprawdzie nie wydajemy tyle, co inne nacje, ale jesteśmy dość regularni. No i nawet już sprzedawcy w sklepach, nawet tych najmniejszych, odpowiadają serdecznie na polskie dzień dobry. No, niektórzy potrzebują, żeby czuć się nawet gdzieś za granicą, jak w domu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: W Puławach i całym regionie piątek zapowiada się chłodno i deszczowo. W ciągu dnia termometry pokażą około 17 stopni. Dla sporej części województwa lubelskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Miejscami mogą pojawić się silniejsze opady oraz porywisty wiatr, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Jeśli pada hasło Tesla, no to niektórzy kojarzą to z czymś, co porusza się na kołach. Ale przecież wszystko zaczęło się od Nikoli Tesli, znakomitego naukowca i wynalazcy. W 1856 roku urodził się właśnie Nikola Tesla. Nie wiem, czy pamiętacie z lekcji historii, ale był twórcą systemu prądu przemiennego. No, współcześnie chyba nie wyobrażamy sobie, aby w inny sposób mógł wyglądać nasz świat. Tak więc zawdzięczamy mu elektryczność. Dziękujemy, panie Nikola, jeszcze raz. Świętujcie dzisiaj, ale pamiętajcie z umiarem, prąd tani nie jest.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek, dość rześki, jeśli chodzi o temperaturę, a już w kolejnym tygodniu synoptycy zapowiadają zdecydowanie wyższe notowania. No, na pewno nie tak wysokie jak w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Tam na przykład w 1913 roku odnotowano najwyższą w historii temperaturę na Ziemi. Było to prawie 57 stopni Celsjusza. No, przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie życia w takich warunkach.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: Po reklamie.
0: Dziś piątek, to 10 dzień lipca. Jest 8, przed nami wiadomości.
4: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Chwila zmęczenia za kierownicą może mieć poważne konsekwencje. Przekonała się o tym 63-letnia kierująca z powiatu puławskiego. W miejscowości Żerć na trasie z Żyżyna do Baranowa kobieta kierująca Toyotą straciła panowanie nad samochodem, uderzyła w przydrożne drzewo. Policjanci podejrzewają, że zasłabła albo zasnęła z powodu zmęczenia. Kobieta trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, a ponieważ obrażenia nie okazały się poważne, zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Kierująca była trzeźwa. Policja przypomina, że zmęczenie wydłuża czas reakcji i znacząco zwiększa ryzyko wypadku. Jeśli podczas jazdy pojawia się senność, najlepiej zrobić przerwę i odpocząć. Tymczasem w Końsko-Woli w ten weekend przyjdzie kolej na 29. Święto Róż. Co zmieniło się w harmonogramie przez te wszystkie lata? Mówi Mariusz Majkutewicz, burmistrz Końsko-Woli.
5: Z takich rzeczy bardzo prozaicznych, ale jak widać potrzebnych, była kwestia tej części rozrywkowej, która przez pandemię, że tak powiem, została zlikwidowana. Jednak samo świętowanie poza stroną formalną i taką oficjalną też chyba po części powinno się opierać na takim świętowaniu, gdzie się słucha muzyki i rozmawia ze znajomymi. Więc wszystko po trochu. I sama wystawa ma swoich miłośników i kwestia tej części rozrywkowej, jak również też bardzo dużo osób bierze udział w różnych tych właśnie częściach, nazwijmy to w prawie że sportowych, czy bardziej ruchowych, bo i rajd różany, czy pieszy, czy rajd Nordic Walking, czy rowerowy, to w każdym bierze udział no, praktycznie kilkaset łącznik, ponad kilkaset osób, więc widać, że ta też możliwość zobaczenia róż to też jest coś wyjątkowego.
4: Pełny harmonogram tegorocznego Święta Róż znajdziecie na stronie internetowej ratusza w Końsko-Woli. A już dziś w Kozienicach otwiera się nowe miejsce do aktywnego spędzania czasu. Chodzi o strefę rekreacyjno-sportową przy krytej pływalni w Kozienicach. Na odwiedzających czekają 4 tory do kręgli, kort do squasha, sala ze ściankami wspinaczkowymi, sala bilardowa oraz pump track dla miłośników jazdy na rowerach, hulajnogach i rolkach. Otwarcie już o godzinie 16. Na razie to wszystko z regionu, pora na kraj i świat. Tomasz Weryński.
6: 12 osób, które produkowały i sprzedawały w internecie fałszywe leki, zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Czarnorynkowa wartość tych produktów to ponad 15 milionów złotych. Michał Dobrołowicz, witamy. Michał.
7: Dzień dobry.
6: Jaki był mechanizm działania przestępców?
7: Otworzyli forum internetowe i właśnie tam oferowali sfałszowane leki, m.in. psychotropowe, hormonalne i leki na potencję. Podpowiadali tam też, jak stosować te produkty i publikowali wyniki badań, które potwierdzały, jaka jest w nich substancja czynna. Leki pochodziły z nielegalnych specjalnego laboratorium. Przemycane były też m.in. z Chin, z Bliskiego Wschodu i z Indii.
6: A kim są zatrzymane osoby?
7: To są licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani przede wszystkim z kulturystyką i z branżą fitness. Wśród nich jest też administrator znanego forum internetowego. Zatrzymani to 2 kobiety i 10 mężczyzn. Wszyscy są obywatelami Polski. 4 osoby już trafiły do aresztu, a śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach.
6: Francja gra dalej. Wczoraj trójkolorowi na mundialu pokonali Maroko 2-0 i awansowali do półfinału piłkarskich mistrzostw świata. Również sam Paryż był przygotowany na to spotkanie. Na ulicach było więcej niż zwykle policyjnych patroli. Częściowo zamknięte zostało metro. Wszystko oczywiście w obawie przed zamieszkami. Noc była spokojna. Zamiast bujek było świętowanie zwycięstwa, powiedziała pani Eliza Kwiatkowska, Polka mieszkająca w Paryżu.
8: Zostały zorganizowane 2 takie miejsca, które zgromadziły kibiców. Na pewno to były Champs-Élysées, natomiast tam się nic nie działo w sposób oficjalny. Natomiast jest to miejsce, gdzie zawsze kibice się spotykają i czekają jak gdyby na rezultat tych meczów, więc tam na pewno była wielka radość. Na pewno wokół Bastylii tam też znajduje się wiele miejsc, gdzie można obejrzeć wspólnie, więc tam była wielka radość. Wielka radość, skakanie, śpiewanie, Allez les Bleus. Natomiast jak gdyby zostało jeszcze im kilka etapów, więc ja myślę, że na kumulację szczęścia albo nieszczęście, to musimy jeszcze troszkę poczekać.
6: A kto będzie kolejnym rywalem Francji na mundialu, na razie nie wiadomo, ale oczywiście na pewno będzie to wygrany dzisiejszego meczu Hiszpania-Belgia.
9: W Puławach o poranku termometry pokazują około 14 stopni, a w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym około 15. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 17 stopni. Nadal obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla znacznej części województwa lubelskiego. Miejscami opady mogą być intensywne, dlatego warto śledzić kolejne komunikaty pogodowe i zachować ostrożność.
0: Witajcie w piątkowy poranek, 10 dzień lipca w kalendarzach. No to już jakby nie było, kawałek wakacji za nami, ale większa część wakacji jeszcze przed nami i tej wersji kurczowo trzymać się będziemy.
2: Radio Impuls.

0: Świątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tak jest, bo lato, choć niektórzy twierdzą, co to za lato? No normalnie lipiec w Polsce. Ciepłolubnych informujemy, że będzie lepiej i będzie cieplej. A my teraz sprawdzamy, jacy są najgorętsi turyści, przynajmniej jeśli chodzi o Europę. No i wygląda na to, że kilka nacji podróżników bardzo mocno wybija się na tle innych. Podobno Rosjanie są dumni i często uważają się za lepszych od innych. Z kolei młodzi Niemcy przesadzają z procentami na imprezach. Za to właśnie nie przepadają za nimi, między innymi na Majorce. Ale i tak chętniej są widywani w miejscowościach turystycznych od Brytyjczyków, no bo w skali Europy to właśnie podróżnicy z wysp przysparzają gospodarzom najwięcej problemów. I to nie chodzi tylko o wyjazdy zagraniczne. Podobno w kraju też bardzo nierozsądnie się zachowują. A wy co sądzicie? A wy jak się zachowujecie? Dumnie reprezentujecie nasz kraj?
1: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato. No chyba nie ma nic gorszego w napiętym grafiku lotów jak lot, który zostaje odwołany. No i pojawia się problem. A co jest przyczyną? Przyczyny są różne. O nich sobie opowiemy jeszcze w tej godzinie. A za chwilę sprawdzimy, co tam synoptycy dla nas szykują.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
6: Uczę się włoskiego.
5: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
14: W Puławach temperatura wzrosła już do około 15 stopni, a w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 17 stopni. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla znacznej części Lubelszczyzny. Miejscami opady mogą być intensywne, a burzom towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru. Warto śledzić kolejne komunikaty pogodowe.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Wyobrażacie sobie piękny, luksusowy ośrodek all inclusive nad oceanem. Noclegi, bo jakieś 500 funtów za noc. A w środku tego wszystkiego impreza. Jak impreza. Ale uwaga, z udziałem personelu pokładowego British Airways. No i to na kilka godzin przed planowanym rejsem powrotnym na wyspę. No, świadkowie mówią, że alkoholu tam nie brakowało. Załoga zachowywała się skandalicznie, zarówno w barze, jak i potem. No i jak określiła to sama linia lotnicza później w oświadczeniu, część załogi zachowywała się w sposób niegodny linii British Airways. Jak to się skończyło? Ano skończyło się tym, że stewardzi i stewardesy niestety nie zostali dopuszczeni do pracy, a samolot wrócił do Londynu bez pasażerów jako lot techniczny. No i oczywiście pojawiła się fala odszkodowań. No właściwie nie wiem, co jest gorsze, czy ten odwołany lot, czy czekanie potem na kaskę. Niektórzy, nawet jeśli są w pracy, jeśli poczują wakacyjny klimat, oj, hamulce puszczają.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek, muzyka wybrana na lato, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale te 12 w Hiszpanii. Wtedy to 10 dnia lipca w 1982 roku na stadio José Rico Pérez w Alicante Polska pokonała w meczu o trzecie miejsce Francję. Takie to były piękne czasy polskiego futbolu. A co dzieje się tu i teraz? O tym oczywiście usłyszycie w naszych wiadomościach. Kolejne startują punktualnie o 9:00.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Piątek, 10 dzień lipca, na zegarach godzina 9:00. Czas na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls, a na początek dobra informacja dla pacjentów z najcięższymi zaburzeniami rytmu serca. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy Alei Kraśnickiej w Lublinie jako jedyny w regionie wykonuje ablacje endoepikardialne. To jedna z najbardziej zaawansowanych metod leczenia groźnych arytmii. Zabieg jest przeznaczony dla osób, u których leki i standardowa ablacja nie przyniosły oczekiwanych efektów. Dzięki nowoczesnej metodzie lekarze mogą skutecznie dotrzeć do źródła arytmii i zwiększyć szanse na trwałe wyeliminowanie problemu. A teraz coś dla tych, którzy mają słabość do kultury z Półwyspu Iberyjskiego. Kozłówka na jeden dzień zamieni się w małą Hiszpanię. Już jutro w Muzeum Zamojskich odbędą się trzecie kozłowieckie spotkania z kulturą krajów języka hiszpańskiego. O szczegółach mówi Agata Ulanowska, kierownik działu marketingu i obsługi publiczności.
7: W programie znajdą się wystawy fotograficzne, wykłady, degustacja potraw inspirowanych kuchnią hiszpańską oraz wyjątkowy koncert gitarowy. Mauricio Díaz Álvarez to ceniony artysta, który zabierze publiczność w muzyczną podróż przez Hiszpanię i Amerykę Łacińską. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 mszą w języku hiszpańskim, a koncert odbędzie się o godzinie 16:00 w kaplicy pałacowej muzeum. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, natomiast koncert jest biletowany. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej muzeum www.muzeumzamojskich.pl.
6: Natomiast w Opolu Lubelskim niedziela minie pod znakiem kaskaderskich popisów i ryku silników. Grupa z Czech, Flot Cascaders Team, zaprezentuje pokaz pełen motoryzacyjnych akrobacji. W programie znalazły się m.in. jazda samochodami na dwóch kołach, motocyklowy freestyle, efekty pirotechniczne i widowiskowe zestrzelenie rozpędzonego auta. To pożegnalna trasa zespołu, a pokaz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:00 przy ulicy Parkowej w Opolu Lubelskim. Potrwa przez około 1,5 godziny. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat, a w tych wiadomościach nowe mapy potrzeb zdrowotnych szykowane przez Ministerstwo Zdrowia. Tomasz Weryński.
8: Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Ten dokument ma być kolejną częścią zmian w systemie ochrony zdrowia. O planowanej reformie jeszcze dzisiaj rozmawiać mogą liderzy koalicji rządowej. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
9: Dzień dobry.
8: Ale co będzie w nowych mapach potrzeb zdrowotnych?
9: Na przykład mniejsza niż teraz liczba oddziałów położniczych. To ma być odpowiedź na to, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Pomysł jest taki, by pieniądze miały zapewnione szpitale, w których rocznie jest co najmniej 700 porodów. Jeśli jest ich mniej, pieniądze byłyby gwarantowane tylko, gdy jest to jedyna porodówka w okolicy i to byłyby pieniądze za gotowość personelu. Teraz w całym kraju działa dokładnie 266 oddziałów położniczych. Po tej zmianie pewnie będzie ich mniej. Tak przewiduje w rozmowie ze mną wiceminister Tomasz Maciejewski.
10: Między 220 a pewnie 250 gdzieś ten przedział się będzie układał. I to by były takie porodówki, które by miały tak więcej tych porodów powyżej 700. Do tego dojdzie pewnie te kilka tych mniejszych.
9: W podobny sposób właśnie za gotowość finansowane będą mogły być oddziały pediatryczne w małych miastach. Mapy potrzeb zdrowotnych ministerstwo miało pierwotnie zaprezentować jeszcze w czerwcu i to wciąż nie wydarzyło się, głównie przez aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego. Teraz ma być to część planowanych zmian, które mają wyeliminować różne nieprawidłowości w lecznicach.
8: Sekretarz stanu USA Marco Rubio organizuje szczyt dotyczący walki z, tu cytat, lewicowym terroryzmem. Niektóre zaproszone państwa nie podzielają poglądów Waszyngtonu w tej kwestii. Na liście zaproszonych gości są ministrowie z ponad 60 krajów.
11: Dzień dobry, termin odpowiedzi wyznaczono na dziś, a spotkanie miałoby odbyć się już w przyszłym tygodniu. W notatce koncepcyjnej wydarzenie określono jako spotkanie ministerialne na temat odrodzenia się terroryzmu politycznego. Wyraźnie jednak zaznaczono, że uwaga skupiona jest na terrorystach skrajnie lewicowych, którzy, jak napisano, coraz częściej uciekają się do zorganizowanej śmiercionośnej przemocy, aby realizować swoje cele polityczne. Wiadomo, że część zaproszonych gości wyraziło wątpliwości. Według nich niejasne są cele, niektórzy wskazują na rozbieżność poglądów. Niektóre kraje zapowiedziały, że nie wyślą ministrów ze względu na napięty grafik. Ponoć w ambasadach w Waszyngtonie dyskutuje się o tym, że należałoby mówić nie tylko o lewicowym terroryzmie, ale i terroryzmie prawicowym. Nie sądzę, byśmy mogli znaleźć jakikolwiek powód, by być zainteresowanym uczestnictwem w takim wydarzeniu, powiedział jeden z dyplomatów cytowany przez Washington Post. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
12: W Puławach temperatura wzrosła do około 16 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla znacznej części województwa lubelskiego. Miejscami opady mogą być intensywne, a burzom towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru. Warto śledzić komunikaty pogodowe i zachować ostrożność.
13: To piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato, 10 dzień lipca. Za chwilę sprawdzimy sobie, co tam słychać u sławnych i popularnych, co robią nasi celebryci, jak spędzają wolny czas sportowcy. O tym wszystkim w tej godzinie zapraszam.
3: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Wakacje. No, niektórzy mają wakacje. Choć koleżanki jeszcze na kortach Wimbledonu, to one wypoczywają. Aryna Sabalenka wypoczywa na wakacjach w Grecji, a Iga Świątek na Sardynii. Proszę bardzo. No, trzeba rzeczywiście nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami. A jeśli chodzi o gwiazdy ekranu i sceny, to te królują w Paryżu. Jak donoszą plotkarskie portale, Jennifer Lopez lansuje się z młodszą o 2 lata siostrą Lidią w Paryżu właśnie. Polskie gwiazdy też wyskoczyły do Paryża. No właśnie, jak tydzień mody, no to nie może zabraknąć najpiękniejszych i najważniejszych projektantów mody. Ciekawe, jaka temperatura w Paryżu. No, tam to zwykle o tej porze bardzo gorąco.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
14: W Puławach temperatura wzrosła już do około 17 stopni, a w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym jest miejscami o 1 stopień cieplej. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla znacznej części województwa lubelskiego. W ciągu dnia termometry pokażą około 17 stopni, a miejscami mogą pojawić się intensywniejsze opady oraz burze. Warto zachować ostrożność i śledzić kolejne komunikaty pogodowe.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek nad polskim morzem. No, mieliśmy niezłe zamieszanie. Silny wiatr i burze zdemolowały sporo miejsc, ale jak wiadomo, polski plażowicz jest niewzruszony. Znalazłem taki wpis na jednym z portali. Wieje na maksa, czerwona flaga, ale słoneczko na niebie. Idealna pogoda, żeby złapać trochę jodu nad morzem. No i podobno na Mierzei Wiślanej powróciły parawany. No, trochę sprzątania jeszcze zostało. A wy w tym roku koniecznie polskie morze, czy niekoniecznie?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Mega Paka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: 10 dzień lipca. Wspominaliśmy, że dziś obchodzimy urodziny Nikoli Tesli. Na liście urodzonych 10 lipca także Jan Calvin, to teolog, reformator religijny, twórca kalwinizmu. Marcel Proust, francuski pisarz. Jest także Edmund Niziurski, polski pisarz. I Jessica Simpson, piosenkarka i aktorka. Urodzonym 10 lipca składamy najlepsze życzenia, a my za chwilę punktualnie o 10 startujemy z naszymi wiadomościami.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka!
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach godzina 10:00, w piątkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
5: Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze ekspresowej S12, S17. Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Samochód osobowy dachował na trasie szybkiego ruchu między węzłami Nałęczów i Jastków na pasie w kierunku Radomia. Wiadomo, że jedna osoba została poszkodowana. Uszkodzony pojazd blokuje pas awaryjny oraz prawy pas ruchu, dlatego przejazd w stronę Radomia i Warszawy odbywa się obecnie tylko lewym pasem. Na miejscu wypadku pracują służby. Jeśli jedziecie trasą szybkiego ruchu, zachowajcie ostrożność, zwracajcie uwagę na oznakowanie i wykonujcie polecenia służb. A teraz apel policji do tych, którzy pracują w plenerze, na przykład przy zbiorach owoców.
6: W związku z trwającym sezonem prac sadowniczych apelujemy o ostrożność i zdrowy rozsądek. Najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, pośpiech, nieuwaga i zmęczenie. Wykonując pracę w gospodarstwie, pamiętajmy, by nie podchodzić do nich w sposób rutynowy. Z pozoru proste czynności wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.
5: Mówiła podkomisarz Katarzyna Bigos z Opolskiej Komendy Policji. O tym, jak szybko może dojść do groźnego wypadku, przypomniała niedawna sytuacja z gminy Józefów nad Wisłą, gdzie 4 osoby zbierające czereśnie spadły z platformy sadowniczej. Przyczyną było nagłe uszkodzenie sprzętu. Życiu i zdrowiu poszkodowanych nic nie zagraża. A tym, którzy w ten weekend wybiorą się do Wojciechowa, nie grozi nuda. Dziś rozpoczynają się tam ogólnopolskie spotkania kowali. Wydarzenie, które od lat łączy tradycję rzemiosła z rodzinną rozrywką. Widzowie zobaczą pokazy kucia, również nocne. Będzie też konkurs kowalstwa artystycznego, wystawy prac kowalskich, kiermasz sztuki ludowej oraz koncerty i atrakcje dla dzieci. Dzisiejszego popołudnia ruszają spotkania organizacyjne kowali, a pełny harmonogram sobotnich i niedzielnych atrakcji udostępnia Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. Na razie tyle z regionu. Przed nami kraj i świat. Tomasz Weryński.
7: Warszawscy policjanci zatrzymali jednego ze sprawców napadu na sklep jubilerski w Galerii Mokotów. Chodzi o atak, do którego doszło prawie 20 miesięcy temu, w grudniu 2024 roku. Wartość skradzionych wtedy przedmiotów to ponad 2 miliony złotych. Michał Dobrołowicz, witamy.
8: Dzień dobry.
7: Ale gdzie po tak długim czasie udało się znaleźć sprawcę napadu?
8: Na granicy chorwacko-serbskiej. Właśnie tam dzięki współpracy międzynarodowej udało się namierzyć podejrzanego. Jest to 46-letni mężczyzna. Właśnie on i jego współpracownicy w czasie napadu w warszawskim centrum handlowym byli przebrani za dostawców jedzenia. Cała ich akcja trwała niecałe 1,5 minuty. W tym czasie przestępcy najpierw zaatakowali ochroniarzy, a potem wybili szyby w gablotach młotkami i wyjęli przedmioty, głównie zegarki, o wartości właśnie ponad 2 milionów złotych. Jak ustaliłem, w tej sprawie teraz możliwe są kolejne zatrzymania.
7: 9 osób zatrzymanych po akcji krakowskich policjantów. Członkowie grupy mieli oszukiwać seniorów metodą na wnuczka, a śledczy wiążą ich także z prowadzeniem nielegalnych punktów hazardowych. Maciej Sołtys zna więcej szczegółów.
3: Tak jest. Dzień dobry. Witam.
7: Jak działała ta grupa?
3: Zatrzymano m.in. dwóch braci, którzy od początku roku mieli działać w grupie oszukującej seniorów na terenie Małopolski i Śląska. Ci dwaj werbowali osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych, dawali im m.in. telefony oraz rozliczali ich. Mężczyźni w wieku 23 i 26 lat zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymano też dwóch tak zwanych odbieraków. W ramach tych działań krakowska policja razem z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym także na Śląsku zlikwidowała nielegalne punkty hazardowe powiązane z działalnością tej grupy. Zatrzymano 5 osób, zabezpieczono automaty, a wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty.
7: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej interwencji było w rejonie Olsztyna, Warszawy i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed silnym deszczem z burzami obowiązują w całej północno-wschodniej Polsce. Będą aktualne dzisiaj co najmniej do 18:00. W Puławach na termometrach jest około 17 stopni, a w Kazimierzu Dolnym i na Łęczowie około 18. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla znacznej części województwa lubelskiego. W ciągu dnia miejscami mogą pojawić się silniejsze opady, burze oraz porywisty wiatr. Warto śledzić komunikaty pogodowe i zachować ostrożność.
4: Już po godzinie 10, a w tej godzinie naszego porannego programu polecimy Wam kilka ciekawych miejsc, które można odwiedzić w czasie wakacji tu, najbliżej nas, w naszym regionie. Zostańcie z nami.
0: Radio Impuls.

0: Jeśli szukacie sposobu, by dobrze rozpocząć weekend, warto wybrać się do Parku Czartoryskich w Puławach. Już jutro odbędą się tam bezpłatne plenerowe zajęcia jogi.
1: Cześć, nazywam się Wioleta Węgrzynek i mam świetną wiadomość dla wszystkich mieszkańców Puław. Za zgodą Urzędu Miasta Puławy oraz Prezydenta Miasta Puławy zapraszamy na bezpłatne zajęcia jogi na świeżym powietrzu. Spotykamy się w malowniczej części Parku Czartoryskich przy Pałacu Marynki od strony ulicy Kazimierskiej. Zajęcia odbędą się w dwóch terminach. 11 lipca oraz 22 sierpnia, są to soboty, a każde spotkanie potrwa około godziny.
0: Jak podkreślają organizatorzy, zajęcia są dla każdego. Start o godzinie 10 na terenie Pałacu Marynki.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
6: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
11: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida, różne rodzaje, 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
0: Puławach temperatura utrzymuje się na poziomie około 17 stopni, a w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym jest około 18 stopni. W dalszym ciągu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla znacznej części województwa lubelskiego. W kolejnych godzinach miejscami mogą wystąpić silniejsze opady, burze i porywisty wiatr. Warto zachować ostrożność i śledzić bieżące komunikaty.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lubicie historię z dreszczykiem? W Kazimierzu Dolnym przez cały lipiec w sobotnie wieczory można wybrać się na nietypowe zwiedzanie zamku w towarzystwie kata. To około godzinna wyprawa pełna kazimierskich legend i opowieści o historii warowni. W programie jest także zwiedzanie wystawy narzędzi tortur oraz możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z katem. Zwiedzanie rozpoczyna się w każdą sobotę o godzinie 19:40. Brzmi ciekawie? A o bilety pytajcie w kasie zespołu zamkowego albo w Kazimierskim Centrum Informacji Turystycznej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.
1: Winter Raptors Radio Pro.

0: Niektórzy w czasie wakacji wybierają tak zwane city breaki, czyli po prostu wyjeżdżają do miasta. Wtedy też jest w miastach luźniej, bo z kolei ci z miasta wyjeżdżają. No i tak to się kręci. Jeśli na przykład będziecie we Wrocławiu, no to oczywiście punkt obowiązkowy ogród zoologiczny. Tym bardziej, że dzisiaj kolejna rocznica założenia ogrodu, a powstał on w 1865 roku. Bieżące wydarzenia o każdej pełnej godzinie w naszych wiadomościach. Zapraszam kolejne o 11.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 11, mamy piątkowe przedpołudnie. Czas na wiadomości.
6: Czas na wiadomości. Radia Impuls. Magdalena Krawczak. Zapraszam. Lepszy dojazd do pól i gospodarstw jeszcze tego lata. W Chruślinie, w gminie Józefów nad Wisłą, rusza modernizacja drogi prowadzącej do gruntów rolnych. Z podpisanej umowy wynika, że na ponad 700-metrowym odcinku pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, utwardzone pobocza oraz oznakowanie. To oznacza wygodniejszy przejazd dla rolników i mieszkańców. Droga ma być bezpieczniejsza i lepiej przygotowana na wzmożony ruch w sezonie prac polowych. Wartość inwestycji to blisko 350 tysięcy złotych. Część kosztów pokryją środki z budżetu województwa lubelskiego. A w ten weekend wszyscy miłośnicy róż powinni odnaleźć drogę do Końskowoli. Przed nami dwa dni pełne atrakcji. Szczegóły zdradza Mariusz Majkutewicz, burmistrz Końskowoli.
7: Tradycyjnie święto ruszy zawsze w drugi weekend lipca. W tym roku to będzie 11-12 lipca. Sobota w większości będzie działa w terenie, bądź na terenie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ulicy Pożowskiej, a oficjalna część ta z wyborem najpiękniejszej róży to jak zwykle niedziela, godzina 13:15 na naszym pięknym rynku, wokół rynku i w samym ratuszu. Będzie tak pewien miks, żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie. Zachęcamy do wejścia na naszą stronę, czy Urzędu Miasta, czy naszego Gminnego Ośrodka Kultury. Tam jest szczegółowy program, ale co roku staramy się dobierać repertuar, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Bardziej współczesne, mniej współczesne, szybsze, wolniejsze. Także myślę, że dla każdego coś znajdziemy.
6: W programie Święta Róż są m.in. rajdy piesze i rowerowe, czy festyn rodzinny z pokazami tańców dworskich oraz możliwości strongmanów. Natomiast w Puławach w niedzielę będzie można pozbyć się rzeczy, które zalegają w domu i samemu zdobyć coś przydatnego. Czas na nową wyprzedaż garażową, która odbędzie się na osiedlu Włostowice na terenie przylegającym do lodziarni przy ulicy Kaznowskiego. Można wystawić książki, zabawki, ubrania, płyty czy domowe dekoracje. Niedzielne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13. Region na razie za nami, zmieniamy perspektywę na kraj i świat.
8: Naprawa systemu ochrony zdrowia będzie mieć kolejne etapy. Ministerstwo Zdrowia jeszcze w lipcu ma zaprezentować nowe mapy potrzeb zdrowotnych. Właśnie na ich podstawie przyznawane mają być kontrakty na leczenie. To ma być ciąg dalszy rozwiązań, które wyeliminują nieprawidłowości w szpitalach. Z tymi informacjami ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
9: Dzień dobry.
8: Witamy. Jakie będą najważniejsze zmiany?
9: Więcej pieniędzy ma trafić na przykład do małych miejscowości, na przykład na oddział pediatryczny czy położniczy, pod warunkiem, że to jedyne takie oddziały, o takie takich profilach w okolicy, by w ten sposób personel tam był gotowy na przykład do odebrania porodu. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski opisuje w rozmowie ze mną, że w ten sposób właśnie za gotowość finansowane byłyby też na przykład choroby zakaźne i ich leczenie.
4: Bo jednak pojawiające się czy epidemie, patrz, COVID nie tak dawno, znowu ognisko eboli w Afryce czy hantawirus, no i nigdy nie możemy zapominać, że jedną z rodzajów broni jest broń bakteriologiczna. Taki bioterroryzm też może mieć miejsce, tak? No i musimy mu zabezpieczyć też taką możliwość.
9: Równolegle przygotowywane są też przepisy, które mają wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Te zmiany mogą wejść w życie najwcześniej jesienią.
8: Odkładanie wszystkiego na później, czyli prokrastynacja, to oczywiście problem stary jak świat, ale jak zauważają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge, ostatnio jest coraz poważniejszy.
10: Bo gwałtownie przybyło czynników, które nas rozpraszają.
8: No właśnie, w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry Grzegorzu, ale rozpraszanie to tylko jedna z przyczyn.
10: Brytyjczycy wyróżniają aż 9 typów prokrastynatorów. Możemy się z tą listą zmierzyć. Zamartwiacz odkłada działania z powodu lęku przed niepowodzeniem. Pesymista jest przekonany, że i tak się nic nie uda. Perfekcjonista zwleka, bo obawia się, że nie sprosta oczekiwaniom. Marzyciel ma wielkie plany, ale brakuje mu konsekwencji. Skaczący z tematu na temat niczego nie jest w stanie skończyć. Buntownik odkłada zadania, by manifestować swoją niezależność. Poszukiwacz wrażeń zostawia wszystko na ostatnią chwilę, by poczuć dreszczyk emocji. Hedonista wybiera natychmiastową przyjemność zamiast odległych korzyści. Wreszcie wypalony jest, tak zmęczony, że nie ma siły na nic.
11: W Puławach na termometrach jest około 17 stopni, a w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym około 18 stopni. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla znacznej części województwa lubelskiego. W kolejnych godzinach miejscami mogą wystąpić intensywniejsze opady, burze oraz silniejsze porywy wiatru. Warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe.
0: Dzisiaj piątkowy poranek i nasze spotkanie dzisiaj i właściwie w tym tygodniu. Dziękuję, miłej reszty dnia wam życzę, dobrego weekendu i do usłyszenia. Marek Moc, trzymajcie się ciepło, a dziś wieczorem Hiszpania, Belgia, 21:00, jakby co.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 200.

0: pasteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: W Puławach temperatura utrzymuje się na poziomie około 17 stopni, a w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym jest około 18 stopni. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla znacznej części województwa lubelskiego. W kolejnych godzinach miejscami możliwe są silniejsze opady, burze i porywy wiatru. Warto zachować ostrożność i śledzić aktualne komunikaty pogodowe.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio Impuls, właśnie minęła o południe. Zapraszamy na wiadomości.
12: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Lublin upamiętni ofiary zbrodni wołyńskiej. W sobotni wieczór ulicami miasta przejdzie Marsz Pamięci. Organizatorzy podkreślają, że będzie miał charakter żałobny. Jego uczestnicy przejdą w ciszy i skupieniu trasę z Placu Litewskiego na ulicę Głęboką, gdzie znajduje się pomnik ofiar Wołynia. W miejscu pamięci zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. Zebrani oddadzą hołd dziesiątkom tysięcy ofiar tych tragicznych wydarzeń. Marsz wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na obywatelach II RP. Jego hasło przewodnie to Stop Banderyzmowi. A teraz szansa dla pacjentów z najtrudniejszymi arytmiami serca. W Lublinie wykonywana jest zaawansowana metoda leczenia, dostępna jako jedyna w regionie. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Alei Kraśnickiej lekarze przeprowadzają ablacje endoepikardialne. To zabiegi dla osób, u których leki i standardowe metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Specjaliści mogą działać zarówno od strony wnętrza serca, jak też jego zewnętrznej powierzchni, co zwiększa szanse na trwałe usunięcie przyczyny groźnych zaburzeń rytmu. Tymczasem w Puławach nadal królują rytmy jazzowe, ale powoli dobiegają końca warsztaty i związany z nimi cykl koncertów. O finałowych atrakcjach mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
13: 10 lipca koncert finałowy wokalistów, finałowy występ uczestników warsztatów wokalnych pracujących w klasie wokalnej w towarzystwie sekcji muzycznej wybitnych polskich muzyków. Też ciekawie się zapowiada 10 lipca w piątek. Natomiast sobota 11 lipca to już jest galowa, finałowa akcja muzyczna naszych tegorocznych warsztatów jazzowych, gdzie wystąpią dla Państwa zarówno instruktorzy, jak i uczestnicy. Ta grupa 80-osobowa z całej Polski zaprezentuje swoje umiejętności, talenty, pasje, no i to, czego nauczyła się przez te kilka dni.
12: Oba koncerty odbędą się w sali widowiskowej Domu Chemika. Na razie tyle z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i zagranicy, a przedstawi je Tomasz Weryński.
0: Nie będzie utrudnień dla pasażerów samolotów mimo zablokowania pieniędzy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Takie zapewnienie dziennikarz RMF FM otrzymał od rzecznika agencji. Chodzi o zajęcie wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. Ta blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Nasz reporter Michał Dobrołowicz, dzień dobry.
14: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Jeszcze informacje uzyskałeś w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
14: Agencja pracuje normalnie i zachowuje, tu cytat, maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. W praktyce dla nas oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle cały czas nadzorowane. Od momentu startu do lądowania dopytywałem, czy tak będzie dalej i dostałem zapewnienie, że tak, mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych.
0: A jaki może być kolejny krok w tej sprawie?
14: Do 8 sierpnia, czyli za 4 tygodnie, minie termin, do którego nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od wyroku. Ten dokument jest przygotowywany, jak ustaliłem, w Ministerstwie Zdrowia we współpracy z Prokuratorią Generalną. Jednocześnie w tej trudnej sytuacji rząd cały czas szuka teraz awaryjnych milionów złotych.
0: Ewakuacja mieszkańców w Ornecie przy ulicy Warmińskiej powodem niebezpieczne znalezisko. Policjanci natrafili na pochodzące z czasów wojny urządzenie wybuchowe podczas nocnej interwencji w jednym z budynków. Przekazała podkomisarz Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim.
15: W promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców, którym zapewniono tymczasowe schronienie w przypadku, kiedy nie mieli oni rodziny bądź miejsca, do którego mogli się udać.
0: Policja apeluje o niezbliżenie się do tego miejsca do czasu zakończenia działań.
11: Wracając z pracy, może was trochę zmoczyć. Synoptycy zapowiadają dzisiaj jeszcze deszcz. Pojawią się też przejaśnienia, ale temperatury dzisiaj, no, nie powalają. 18 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą termometry w Puławach, a w Lublinie będzie 16. No i jest wyczekany piątek, mamy 10 lipca, no to wszystko razem jak się połączy, to dziś naprawdę może być sporo przyjemności, bo i konto pełne, i pełny uśmiech na twarzy. I z takim właśnie uśmiechem wita was dzisiaj Łukasz Tymków, będę z wami do 17, zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Przed nami weekend, czyli czas, w którym często sprawiamy sobie różne przyjemności. I taka przyjemność może być również w zakresie kulinarnym. Krótko mówiąc, może być niebo na podniebieniu. I tu wychodzimy wam naprzeciw, ale trzeba będzie wykazać się cierpliwością. Jutro po 8 rano dowiecie się, jak zrobić tartę z czereśniami i panna cottą. Taką niezasłodką, idealną na weekend do kawy. To bądźcie z nami jutro po 8, a gdybyście nie mogli, no to chwilę później znajdziecie ten przepis na naszych stronach internetowych. Smacznego!
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Po reklamie.
4: Weekend ze zmienną aurą nam się rozpoczyna na Lubelszczyźnie. W Puławach dzisiaj jeszcze możliwy przelotny deszcz, a potem przejaśnienia i maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Jutro znów doświadczymy pogody w kratkę. Przelotny deszcz ma pojawić się w regionie raczej przed południem, a w drugiej części dnia nie wyklucza się, że nawet wypogodzi się niebo. Natomiast temperatury wciąż dalekie od upałów. 19 stopni będzie w Lublinie. Jutro w Puławach natomiast 21.
5: Słuchasz radia Impuls.

0: Radio Impuls mamy dla Was teraz bardzo fajną propozycję na sobotni wieczór, zwłaszcza jeśli lubicie historię z dreszczykiem. No to mamy dla Was nietypowe zwiedzanie zamku w towarzystwie kata, tak będzie w Kazimierzu Dolnym. W programie m.in. zwiedzanie wystawy narzędzi tortur, można będzie sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z katem. Zwiedzanie zamku rozpoczyna się w każdą sobotę o 19.40, a o bilety pytajcie w kasie zespołu zamkowego albo w Kazimierskim Centrum Informacji Turystycznej. W Radio Impuls już za chwilę absolutnie bez katowania. Muzyka wybrana na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Pierwsza godzina piątkowego popołudnia już za nami. Ci, którzy odliczają do końca pracy, a tak zwany fajrant mają wyznaczony na 14, no to mają jeszcze nieco ponad godzinkę, a u nas praca wre. Już za chwilę przekonacie się o tym, słuchając najnowszych wiadomości.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 13. Czas na wiadomości.
6: Czas na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Jeśli podczas jazdy czujesz senność, zatrzymaj się. To apel policji po zdarzeniu w miejscowości Żerć. Na trasie z Żyżyna do Baranowa 63-letnia kierująca Toyotą straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w przydrożne drzewo. Według wstępnych ustaleń przyczyną mogło być zmęczenie. Kobieta trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, a zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Wiadomo, że kierująca była trzeźwa. Policja przypomina, że zmęczenie za kierownicą wydłuża czas reakcji i może być równie niebezpieczne jak nadmierna prędkość. A w Kozienicach przybyło miejsca do aktywnego spędzania czasu. Dziś mieszkańcy po raz pierwszy będą mogli odwiedzić nową strefę rekreacyjno-sportową przy krytej pływalni. Na odwiedzających czekają atrakcje zarówno dla fanów sportów halowych, jak też aktywności na świeżym powietrzu. Przygotowano m.in. 4 tory do kręgli, kort do squasha, salę ze ściankami wspinaczkowymi oraz przestrzenie do gry w bilard. Na zewnątrz powstał także pump track dla rowerzystów, użytkowników hulajnóg i rolkarzy. Nowa strefa Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu ma być miejscem dla całych rodzin i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas. Oficjalne otwarcie już dziś o godzinie 16. A żeby poczuć klimat Hiszpanii, nie trzeba lecieć na koniec Europy. Wystarczy jutro odwiedzić Kozłówkę, gdzie odbędą się spotkania z kulturą krajów języka hiszpańskiego. Mówi Agata Ulanowska z Muzeum Zamojskich.
7: W programie znajdą się wystawy fotograficzne, wykłady, degustacja potraw inspirowanych kuchnią hiszpańską oraz wyjątkowy koncert gitarowy. Mauricio Díaz Álvarez to ceniony artysta, który zabierze publiczność w muzyczną podróż przez Hiszpanię i Amerykę Łacińską. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 mszą w języku hiszpańskim, a koncert odbędzie się o godzinie 16 w kaplicy pałacowej muzeum. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, natomiast koncert jest biletowany. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej muzeum www.muzeumzamojskich.pl.
6: A teraz zostawiamy region i sprawdzamy, co nowego w kraju i na świecie.
8: Inflacja będzie wyższa niż zakładały dotychczasowe prognozy. To najnowsze wyliczenia Narodowego Banku Polskiego. Na koniec roku ma wynieść 2,9%. Na linii Igor Skrzypek. Igorze, co będzie w kolejnych latach? Czeka nas drożyzna?
9: Według prognoz NBP nie, ale ceny będą rosnąć szybciej niż dotychczas zakładał bank centralny. Inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,7%, w 2028 2,2%. To wartości wyższe niż zakładały dotychczasowe prognozy. Winna jest wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw.
10: No, skala obecnego szoku jest oczywiście mniejsza znacznie niż po agresji Rosji na Ukrainę, a ponadto dzięki większej dywersyfikacji źródeł energii też polska gospodarka jest zdecydowanie lepiej przygotowana do absorpcji skutków tego szoku.
9: Wylicza dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski, ale polska gospodarka nie jest pancerna. Na koniec tego roku PKB osiągnie wzrost 3,7% mniej niż przewidywano. 2027 przyniesie mocne wyhamowanie do 2,8%.
8: Kibicujemy, bo polskie siatkarki mają przed sobą kolejny mecz Ligi Narodów. Walczą o awans do turnieju finałowego. Zmierzą się z Brazylijkami. Obie ekipy już rozgrzewają się na parkiecie w japońskiej Osace. A z nami teraz Patryk Serwański. Zapytamy cię, Patryku, no rywalki niełatwe, prawda?
11: To prawda.
8: Brazylijki przegrały tylko jedno spotkanie.
11: I to była porażka jeszcze w czerwcu z Niemkami na zakończenie poprzedniego turnieju Ligi Narodów. W Osace Brazylijki na razie rozegrały jedno spotkanie i wygrały w nim z Japonią. Zatem rywalki są naprawdę w dobrej formie i też chcą przypieczętować awans do turnieju finałowego.
12: Postaramy się poszukać gdzieś tam razem ze sztabem kwestii, gdzie można ugryźć jakieś punkty, więc będziemy walczyć.
11: Tak mówi nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Sytuacja w tabeli jest wyrównana, zapewne dopiero ostatni niedzielny mecz Polek właśnie z Japonkami będzie rozstrzygający.
0: Przed nami nie powiem, że brzydki weekend, tylko raczej z opadami deszczu i pochmurnym niebem. Temperatury nie powinny was męczyć, od 18 stopni dzisiaj w Puławach do 24 w niedzielę. Deszcz będzie obecny u nas zwłaszcza dziś i jutro, ale na chwilę mogą też pojawiać się przejaśnienia. W niedzielę nie powinno padać, a zatem jeśli ktoś planuje jakieś aktywności, no to raczej na niedzielę powinien je ustawić. Amelia, Filip, Alma, Aleksander, Daniel i Antoni oraz Aniela. To są dzisiejsi solenizanci wszystkiego najlepszego, także urodzonym w tym dniu, a jest nim piątek, 10 lipca. Z kolei to popołudnie spędza z wami dzisiaj Łukasz Tymków.
2: Radio Impuls.

0: Dawna to wiem.
1: Jeśli chcecie poczuć się jak na planie filmu sensacyjnego, to koniecznie musicie rozważyć taką opcję jak wizytę w niedzielę w Opolu Lubelskim. To właśnie tam zobaczycie spektakularne akrobacje i widowiskowe efekty pirotechniczne, a wszystko w ramach pokazu Flot Cascader Steam. W programie tego występu m.in. jazda samochodami na dwóch kołach, motocyklowy freestyle, akrobacje wykonywane podczas jazdy, do tego wszystkiego mnóstwo wybuchów. To jeszcze tylko tak zwane koordynaty, czyli Opole Lubelskie, ulica Parkowa, godzina 20. Już teraz apelujemy, nie róbcie takich rzeczy ani w drodze, ani w domu.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
1: Do końca dnia na Lubelszczyźnie pochmurnie, no i przelotne opady deszczu, a także niewielkie przejaśnienia. 16 stopni będzie w Lublinie, 18 stopni powinny wskazywać termometry w Puławach. Jutro również spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i przejaśnień, a temperatura będzie nieco wyższa. 19 stopni powinno być w Lublinie, 21 w Puławach. 24 stopnie natomiast maksymalnie będą wskazywały termometry w Puławach czy Kazimierzu Dolnym i tak będzie w niedzielę. Z najnowszej prognozy wynika też, że nie powinno już padać.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kolejna propozycja na zbliżającą się niedzielę, tym razem bez wybuchów, bez wielkich efektów, ale za to mogą być wielkie okazje, a wśród nich książki, zabawki, ubrania czy płyty albo domowe dekoracje. To będzie można znaleźć podczas osiedlowej wyprzedaży garażowej, a to odbędzie się na terenie Puławskich Włostowic. Wydarzenie zostało przeniesione właśnie na tę niedzielę, bo tydzień wcześniej nie dopisała pogoda. To jeszcze raz, Puławskie Włostowice, wyprzedaż garażowa, godzina 13, a wszystko będzie odbywało się na terenie przylegającym do lodziarni przy ulicy Kaznowskiego. No i oby udało wam się złowić niezłą okazję.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Co tu dużo mówić? Wielkimi krokami zbliża się godzina 14, więc już za chwilę część z was powie sobie: mam już weekend. W tym momencie też u nas usłyszycie wszystkie najważniejsze informacje z regionu, kraju i świata.
1: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltare!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
8: Zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls od ostrzeżenia pogodowego. Magdalena Krawczak, zapraszam. Do godziny 18 będą ważne alerty wydane przez Instytut Meteorologii dla powiatów puławskiego, rydzkiego i lubartowskiego dotyczące burz z silnym deszczem. Siła wiatru może sięgać nawet 65 km na godzinę. Podczas burz warto pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. W domu zamknijmy okna i drzwi i odłączmy od prądu wrażliwe urządzenia. Kierowcy powinni zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i przeczekać burzę w zamkniętym pojeździe, a piesi powinni szukać schronienia w budynkach, nigdy pod drzewami ani w wodzie. A na sprzyjającą pogodę liczą ci, którzy wybierają się na Święto Róż do Końskowoli. Już jutro rekreacyjne wyzwania różane i rodzinny festyn na placu przy ulicy Pożowskiej. Z kolei niedziela przyniesie oficjalne uroczystości na rynku i konkurs na najpiękniejszą różę. Kto zdecyduje o wynikach, wyjaśnia Mariusz Majkutewicz, burmistrz Końskowoli.
9: Są dwie komisje nawet. Mamy jedną komisję, która składa się tutaj z jakby przez nas wskazanych jurorów, tam pod przewodnictwem, też udział pana Lucjana Kurowskiego, przedstawicieli ważnych instytucji, a drugą jury jest jury profesjonalne Polskiego Towarzystwa Różanego. Także są dwa oddzielne konkursy i te dwa składy jury będą wybierały najpiękniejsze kwiaty, a każdy ze zwiedzających będzie mógł sobie sam wybrać tą, co mu się najbardziej podoba.
8: Pełny harmonogram Święta Róż znajdziecie na stronie Urzędu Miasta w Końskowoli. W niedzielę również w gminie Kurów będzie okazja do wspólnej zabawy. Przed Strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementowicach odbędzie się festyn rodzinny związany z obchodami odpustu Świętej Małgorzaty. Od godziny 14 na uczestników będą czekać regionalne potrawy przygotowane przez koło gospodyń i poczęstunek od druhów. Zabawa taneczna ma potrwać do późnych godzin nocnych. Na razie to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat.
10: Będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Dawne wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka znajdują się obecnie w gminie Riwne w powiecie kowelskim obwodu wołyńskiego. Prace poszukiwawcze były już tam prowadzone w kwietniu tego roku. Przypomnijmy, jutro w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. W Jedwabnem uczczono dziś 85. rocznicę pogromu Żydów dokonanego przez polskich mieszkańców z inspiracji niemieckiego okupanta. W obchodach brali udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, a także prezydencki minister Wojciech Kolarski. W Zachodniopomorskiem służby rozszerzają obszar poszukiwań Pumy. Groźny drapieżnik był widziany w lasach w okolicach Polanowa przez mieszkańców i myśliwych.
11: Mieszkańcy Polanowa, z którymi rozmawiałam, mówili, że nie pójdą na razie do lasu na jagody czy grzyby.
12: Jest jakiś taki strach, niepokój, bo to no, tu niedaleko.
13: Jest, bo to jest młoda Puma, wielka niewiadoma.
14: Tam na tych wioskach jest duży strach, oni się boją chodzić na grzyby i w ogóle. Dużo osób nie chodzi, bo się boją.
11: Służby rozszerzyły obszar poszukiwań zwierzęcia. Apelują, aby do końca weekendu nie wchodzić do pobliskich lasów, przede wszystkim w rejonie Karsinki i Rekowa. Rozstawiono tam fotopułapki, a las monitorowany jest przy pomocy dronów z termowizją. Jeżeli zwierzę zostanie złapane, trafi do poznańskiego zoo. Z Polanowa Anna Pałamar.
10: A na koniec ważna informacja dla tych, którzy spędzają swoje urlopy nad morzem. Na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięta z powodu wysokich fal i silnego wiatru. Na kąpielisku Bobolin Zachód w wodzie wykryto też bakterie E. coli. Sytuacja na kąpieliskach może się jednak zmieniać, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
0: Przed nami chłodne popołudnie, no i momentami może być mokre, bo synoptycy zapowiadają, że jeszcze będzie padał deszcz. Pod wieczór niebo jednak zacznie się wypogadzać, pogodna ma być też noc, a nad ranem będziemy mogli liczyć na zaledwie 11 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia w Puławach maksymalnie 21 stopni, przy czym na szczęście po południu całkiem sporo przejaśnień, ale pamiętajcie, że w pierwszej części dnia, jeśli wybierzecie się na spacer bez czegoś przeciwdeszczowego, to możecie zmoknąć. Piątek, Piątunio, tak, tak, to właśnie dziś ten dzień. Dziś również dzień, w którym niektóre konta się pewnie zapełnią, bo to 10 lipca. Co dzisiaj można świętować? Na przykład Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Te dwa ostatnie na pewno da się jakoś połączyć. A teraz posłuchajcie, jak my łączymy muzykę. Oczywiście wybraną na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Informacja mało rozrywkowa, ale istotna, chociażby ze względu na utrudnienia, które mogą się pojawić w sobotę wieczorem w Lublinie. Ulicami miasta przejdzie Marsz Pamięci. Organizatorzy podkreślają, że ma mieć on charakter żałobny, czyli uczestnicy przejdą w ciszy i skupieniu trasę z Placu Litewskiego na ulicę Głęboką. Tam znajduje się pomnik ofiar Wołynia. W miejscu pamięci zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. O tym, jak będzie wyglądała pogoda i w sobotę, i w niedzielę, powiemy na naszej antenie już za chwilę.
1: Radio Impuls.

0: jakości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Sprawdzamy teraz, jak będzie wyglądał ten weekend na Lubelszczyźnie. W Puławach dzisiaj nie za ciepło, 18 stopni i możliwy jeszcze przelotny deszcz. Pod wieczór jednak zachmurzenie będzie już małe, pojawią się przejaśnienia. Pogodna ma być też noc, ale chłodna, bo zaledwie 11 stopni tuż przed wschodem słońca będą wskazywały termometry w Puławach. Jutro możemy liczyć na 21 stopni. W pierwszej części dnia przelotne opady deszczu, po południu dosyć słonecznie. W niedzielę natomiast szykuje nam się raczej pochmurny dzień, ale już z nieco wyższą temperaturą, bo w Puławach będą to 23 stopnie Celsjusza.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Od dziś w naszym regionie przybyło miejsce, gdzie można dobrze się bawić. Tory do kręgli, kort do squasha i do tego wszystkiego sala wyposażona w ścianki wspinaczkowe oraz sala bilardowa. Z kolei ci, którzy jeżdżą na deskach, hulajnogach, rolkach czy na rowerze i robią to trochę ekstremalnie, będą mogli skorzystać z nowego pump tracka. Jeszcze trzeba odpowiedzieć na pytanie, gdzie takie cuda, to w Kozienicach. To właśnie tam dziś o 16:00 odbędzie się oficjalne otwarcie nowej strefy rekreacyjno-sportowej, a ta z kolei znajduje się przy krytej pływalni. A nam, czyli Radiu Impuls, nie pozostaje nic innego jak życzyć dobrej zabawy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: No to jeszcze godzinka z hakiem i to takim niedużym. I ci, którzy kończą pracę o godzinie 16, będą mogli krzyknąć: mam weekend. Zanim to jednak nastąpi, będziemy mieli dla was całkiem sporą porcję najnowszych wiadomości.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowi.
2: Po reklamie.
0: To już najwyższy czas na wiadomości, bo minęła 15.
11: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Chwila nieuwagi na skrzyżowaniu i zderzenie dwóch aut. Puławscy policjanci wyjaśniają, jak doszło do kolizji na spotkaniu ulic Skłodowskiej i Polnej. Dwa auta osobowe zderzyły się tam w czwartkowy wieczór. Wstępnie ustalono, że 19-letnia kierująca, która wyjeżdżała z ulicy Polnej, nie zauważyła drugiego auta, którym jechała 51-latka. Starsza kobieta trafiła do szpitala. Stwierdzono u niej ogólne potłuczenia ciała. U progu wakacyjnego weekendu policja apeluje do kierowców o ostrożność. Tymczasem w Wojciechowie w ten weekend będzie słychać dźwięk młotów, a spod kowalskich palenisk będą się sypać iskry. Mistrzowie rzemiosła z całej Polski biorą udział w ogólnopolskim spotkaniu kowali. Do obejrzenia są pokazy kucia. Będzie można śledzić konkurs kowalstwa artystycznego, zwiedzać wystawy i kiermasz sztuki ludowej. Spotkania kowali to okazja, by zobaczyć na żywo jedno z najstarszych rzemiosł i poznać osoby, które pielęgnują tradycje kowalstwa. Organizatorzy zapewniają też dodatkowe atrakcje, dzięki którym w sobotę i w niedzielę Wojciechów można odwiedzić w rodzinnym gronie. O szczegółach informuje tamtejszy ośrodek kultury. A ci, którzy wolą jeszcze posłuchać jazzu, powinni spędzić piątek i sobotę w Puławach, bo szykują się koncerty finałowe warsztatów Spoko Jazz.
12: 10 lipca koncert finałowy wokalistów, finałowy występ uczestników warsztatów wokalnych pracujących w klasie wokalnej w towarzystwie sekcji muzycznej wybitnych polskich muzyków, też ciekawie się zapowiada 10 lipca w piątek. Natomiast sobota 11 lipca to już jest galowa, finałowa akcja muzyczna naszych tegorocznych warsztatów jazzowych, gdzie wystąpią dla Państwa zarówno instruktorzy, dyrektorzy, jak i uczestnicy. Ta grupa 80-osobowa z całej Polski zaprezentuje swoje umiejętności, talenty, pasje, no i to, czego nauczyła się przez te kilka dni.
11: Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika, dodaje, że oba koncerty odbędą się w sali widowiskowej ośrodka o godzinie 20. Na tym kończymy wiadomości z regionu. Czas na kraj i świat.
2: Mężczyzna uzbrojony w dwa kastety i maczetę zaatakował w Warszawie policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Później, kiedy mundurowi chcieli go zatrzymać, ranił kolejnych dwóch funkcjonariuszy. Agresywny 29-latek został zatrzymany. Z tymi informacjami nasza reporterka w stolicy, Magdalena Greinert.
10: Dzień dobry.
2: Magdo, co ustaliłaś?
10: Do ataku doszło przed CBZC przy ulicy Wąwozowej, kiedy funkcjonariusz szedł na służbę. Mężczyzna uzbrojony w kastet uderzył go w okolice głowy i uciekł. Policjanci zobaczyli tego mężczyznę przy stacji metra Kabaty. Tam interweniowali wobec niego. Kiedy próbowali go zatrzymać, agresywny 29-latek ich zaatakował.
13: Jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę, w wyniku czego doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala.
10: Mówi starsza aspirant Monika Przestrzelska z CBZC. Pozostali dwaj policjanci mają niegroźne obrażenia. Przy agresorze znaleziono dwa kastety i maczetę. Jak nieoficjalnie ustaliłam, mężczyzna nie szukał konkretnej osoby, ale zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się cyberprzestępczością. Mówił, że jest przez służby prześladowany i podsłuchiwany. Teraz policjanci na komendzie prowadzą z nim czynności.
2: Dopiero późnym popołudniem może rozpocząć się akcja podnoszenia części turbiny wiatrowej, która spadła z ciężarówki na A4 na wysokości Rzeszowa. Do tego czasu ruch w kierunku Korczowej będzie odbywał się pasem awaryjnym. Wieczorem, gdy na trasie będzie mniej samochodów, turbina zostanie przetransportowana. Wtedy prawdopodobnie autostrada A4 zostanie na chwilę zablokowana. Późny debiut, ale za to jaki. Słynny brytyjski aktor Sir Anthony Hopkins wydał swoją pierwszą płytę. Odtwórca wielu wybitnych ról filmowych ma 88 lat.
14: Sir Anthony posiada nie tylko talent aktorski, znakomicie komponuje i gra na fortepianie. Dziś premierę ma singiel, a za tydzień ukaże się cała płyta. Jest ona zbiorem utworów zainspirowanych walijskim pochodzeniem aktora, który kojarzy się kinomanom bardziej z rolą Hannibala Lectera w Milczeniu owiec niż z komponowaniem muzyki klasycznej. Wydany dziś utwór nosi tytuł Bracken Road i został napisany przez Hopkinsa w 1963 roku, gdy ten dopiero zaczynał swoją karierę aktorską. Dwukrotny laureat Oscara jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy światowego kina.
2: O czym donosił korespondent w Londynie Bogdan Szmorgan.
0: Wracając z pracy, może was trochę zmoczyć. Synoptycy zapowiadają dzisiaj jeszcze deszcz. Pojawią się też przejaśnienia, ale temperatury dzisiaj nie powalają. 18 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą termometry w Puławach, a w Lublinie będzie 16. Dla wielu to dzień upragniony, czyli piątek. Mamy też 10 lipca. No i powolutku kończymy 28 tydzień w tym roku. Natomiast popołudnie nie kończy się u nas jeszcze. A do 17 razem z wami jest Łukasz Tymków.
1: Radio Impuls.

0: Radio Impuls bardzo chętnie podpowiada wam to, co możecie ze sobą zrobić w weekend. Można połączyć muzykę, taniec i lokalne smaki. Pewnie, że można, tak będzie w Klementowicach. Tam przed strażnicą OSP odbędzie się festyn rodzinny, który będzie połączony z zabawą taneczną. Zagrać ma zespół Tener. Będą czekały też na was regionalne potrawy przygotowane przez koło gospodyń. Impreza towarzyszy obchodom odpustu świętej Małgorzaty i odbędzie się w niedzielę o 14:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl

0: młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po reklamie.
9: Weekend ze zmienną aurą nam się rozpoczyna na Lubelszczyźnie. W Puławach dzisiaj jeszcze możliwy przelotny deszcz, a potem przejaśnienia i maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Jutro znów doświadczymy pogody w kratkę. Przelotny deszcz ma pojawić się w regionie raczej przed południem, a w drugiej części dnia nie wyklucza się, że nawet wypogodzi się niebo. Natomiast temperatury wciąż dalekie od upałów. 19 stopni będzie w Lublinie. Jutro w Puławach natomiast 21.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jak już pewnie słyszeliście o 15 w naszych wiadomościach, dziś, jutro i pojutrze 21 ogólnopolskie spotkania kowali. Będzie też muzycznie. Tom Pigment, Sarius, Gdzie Diabeł Nie Może, Big Cyt i Andrzej Rybiński mają pojawić się na scenie. W ten weekend stolicą polskiego kowalstwa będzie Wojciechów, a my kujemy żelazo póki gorące i już za chwilę wracamy do muzyki wybranej na lato. Pojawi się u nas i w ramach tego zestawu już za chwilę pojawi się u nas Kasia Sienkiewicz.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: tacy, których dzieli jeszcze tylko jeden mały krok, a właściwie dosłownie chwila od rozpoczęcia weekendu. Już niedługo 16:00, u nas pojawią się oczywiście wiadomości.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: Piątkowe popołudnie z Radiem Impuls. Czas na wiadomości, minęła 16.
11: Przed dzień Narodowego Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej premier Donald Tusk apeluje do Ukraińców.
12: Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie. I prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania. I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje.
11: Jak informowaliśmy w faktach, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował dzisiaj, że będą kolejne ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W najbliższy poniedziałek na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków pomordowanych. Czwarta porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów. Biało-czerwone po zaciętym meczu przegrały z reprezentacją Brazylii 1-3. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej, teraz w faktach.
13: Tak jest, dzień dobry.
11: Witaj Wojtku. Wynik nie wskazuje, że było to takie zacięte spotkanie, ale Polki w ostatnim secie faktycznie walczyły do końca.
13: Tak, czwarty set, który mógł dać tiebreaka i przedłużyć szansę na zwycięstwo, był grany na przewagi przez jego większą część. Biało-czerwone były na prowadzeniu, jednak w końcówce Brazylijki po drobnych błędach naszych reprezentantek doprowadziły do wyrównania. Ostatecznie po sytuacyjnej piłce Brazylijki tego czwartego seta wygrały 28-26, a w całym meczu, jak wspomniałaś, zwyciężyły 3-1. Jutro przed Polkami dzień przerwy w turnieju w Osace, no a w niedzielę ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów z gospodyniami tego turnieju, Japonkami. On zadecyduje, czy nasza reprezentacja awansuje do turnieju finałowego, a przypomnę, że w ostatnich trzech edycjach Ligi Narodów nasze reprezentantki zdobywały brązowe medale.
11: Co wspólnego ma chrząstka w nosie z chrząstką w kolanie? Okazuje się, że ta pierwsza może leczyć drugą. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Żeromskiego w Krakowie prowadzą innowacyjne badania kliniczne. Cel to poprawa sprawności i komfortu życia osób z przewlekłym bólem kolana, a w przyszłości ma to być alternatywa dla endoprotezy. Dziś przeprowadzono jedną z takich operacji, mówi chirurg ortopeda dr Paweł Skowronek.
14: Jest to dosyć zaskakujące, że przeszczepiamy chrząstkę z przegrody nosowej do kolana do momentu, dopóki nie spojrzy się na biologię. Ma podobne pochodzenie embriologiczne. Z tą różnicą, że chrząstka z przegrody nosowej znacznie lepiej się namnaża.
15: Pacjent, który dzisiaj ma operację, miał już pobraną chrząstkę z nosa i ta chrząstka była hodowana?
14: Dokładnie. Ta chrząstka była pobrana 4 tygodnie temu i dzisiaj otrzymujemy pełnowartościowy przeszczep.
10: Do końca dnia na Lubelszczyźnie pochmurnie, no i przelotne opady deszczu, a także niewielkie przejaśnienia. 16 stopni będzie w Lublinie, 18 stopni powinny wskazywać termometry w Puławach. Jutro również spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i przejaśnień, a temperatura będzie nieco wyższa, 19 stopni powinno być w Lublinie, 21 w Puławach. 24 stopnie natomiast maksymalnie będą wskazywały termometry w Puławach czy Kazimierzu Dolnym i tak będzie w niedzielę. Z najnowszej prognozy wynika też, że nie powinno już padać. No to weekend stał się prawdą, stał się rzeczywistością dla tych, których dzień pracy zakończył się o 16. Gwarantuję, że przed wami jeszcze bardzo dużo fajnych wrażeń, pomimo może nie najlepszej pogody. A na kolejną godzinę razem z nami i muzyką wybraną na lato zaprasza was Łukasz Tymków. Przypomnę tylko, że mamy piątek i to 10 lipca.
2: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: No na razie to nie jest nam raczej za gorąco, ale po ekstremalnych upałach z końca czerwca i utrzymującej się w regionie suszy hydrologicznej rolnicy mogą już zgłaszać straty w swoich gospodarstwach. O tym mówiliśmy wam dzisiaj rano w Radiu Impuls. Jest też specjalna aplikacja suszowa, tak się nazywa. Za jej pomocą można właśnie składać wnioski. Link do tej aplikacji znajdziecie na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a my za chwilę sprawdzimy, jak będzie wyglądała sytuacja z deszczem. No ale już teraz mogę wam zdradzić, że upały to raczej nam na razie nie grożą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: To pewne.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Po reklamie.
16: Temperatury nie powinny was męczyć. Od 18 stopni dzisiaj w Puławach do 24 w niedzielę. Deszcz będzie obecny u nas zwłaszcza dziś i jutro, ale na chwilę mogą też pojawiać się przejaśnienia. W niedzielę nie powinno padać, a zatem jeśli ktoś planuje jakieś aktywności, no to raczej na niedzielę powinien je ustawić.
17: Radio Impuls.

0: Kultowy, można powiedzieć, zespół Bonnie M. To był rok 1979, Gotta Go Home. Choć zaledwie 3 osoby z tego zespołu tak naprawdę w nim śpiewały, no to trzeba powiedzieć, że jest to ikoniczny nie tylko numer, ale w ogóle zespół, przepraszam, raczej projekt muzyczny. A sample z tej piosenki, czyli taki motyw, który ciągle się w niej pojawia, został pożyczony w 2010 roku do kawałka Barbara Streisand przez 2 DJ-ów pod nazwą Doxos. W Radiu Impuls kontynuujemy granie muzyki wybranej na lato już za chwilę. Tym razem będzie kuloodporny, czyli Bulletproof, i La Rue, no czyli bardziej współczesne nam rytmy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mam nadzieję, że jesteście w dobrych nastrojach, a one jeszcze bardziej mogą się podkręcić. A wszystko dlatego, że będziemy mieli dla was bardzo dużo tanecznej muzyki. Taneczne radio oczywiście też pojawi się w ramach Po godzinach na wakacjach. To już za chwilę. Za sterami zasiądzie Łukasz Jakubczyk, a Łukasz Tymków. Dziękuję wam teraz za uwagę. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
6: Na zegarze jest już 17:00, w to piątkowe popołudnie. Posłuchajmy wspólnie wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
7: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaskarży decyzję o zajęciu jej wierzytelności przez organizację Eurocontrol. Chodzi o blokadę komorniczą nałożoną jako karę za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za bezpieczeństwo operacji lotniczych. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
8: Dzień dobry.
7: Michale, kiedy agencja złoży zażalenie?
8: Prawdopodobnie po weekendzie, tak wynika z moich ustaleń. To zażalenie musi wpłynąć do belgijskiego sądu, który wydał wyrok w tej sprawie. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych za nieodebrane szczepionki przeciwko koronawirusowi. Mimo tych trudności, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej cały czas pracuje i w środku sezonu wakacyjnego teraz wszystkie samoloty są i będą nadzorowane. Są też zabezpieczone pieniądze dla agencji na kolejne tygodnie i miesiące. To potwierdził też dzisiaj premier Donald Tusk.
9: Rozmawiałem z ministrem finansów i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, także nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje.
8: I dlatego nasz kraj przygotowuje teraz apelację od wyroku w sprawie szczepionek. Termin na złożenie tego dokumentu minie za dokładnie 4 tygodnie, 8 sierpnia.
7: Plakaty ostrzegawcze i zakaz wejścia do lasu w rejonie Polanowa w zachodniopomorskim. To z powodu pumy, której wciąż nie udało się złapać. Na miejscu jest reporterka Anna Pałamar. Aniu, kiedy pumę widziano ostatnio?
10: Od tego czasu minęła już ponad doba. Wczoraj około godziny 13 puma widziana była w rejonie miejscowości Karsinka. Zwierzę mogło się przemieścić, dlatego służby zwiększyły obszar poszukiwań. Będziemy działać do skutku, podkreśla Dorota Buczkowska-Szarbierz, sekretarz gminy Polanów.
11: Cały czas akcja będzie trwała. Będziemy intensyfikować nasze działania. Poprosimy może inne instytucje o wsparcie. Mamy już uzgodnione, że po ewentualnym sukcesie, czyli odłowieniu drapieżnika, zostanie on zadysponowany do ZOO w Poznaniu.
10: Trudny obszar do poszukiwań. Lasy w tym rejonie są gęste i liściaste. Akcję utrudnia też pogoda. Jest ciepło i słonecznie, a to oznacza, że skanowanie terenu dronami z termowizją na niewiele się zdaje. Z Polanowa, Anna Pałamar.
6: Jutrzejsza pogoda w Puławach i w całym naszym regionie będzie lepsza niż dzisiejsza, choć wiele cieplej nie będzie, bo jutro 20 stopni, więcej słońca ma się pojawiać, choć też może popadać. W niedzielę nie będzie padać i 20 stopni na początku przyszłego tygodnia. Powoli będzie się robić cieplej. Jest szansa, że w przyszłym tygodniu znowu będziemy mówić o 30 na termometrach w Puławach i w regionie. Słuchajcie, znowu nam się udało dotrwać do piątku. 10 lipca zaczynamy rozgrzewkę tanecznego radia na dobry początek weekendu. Sasz na start, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry w Radiu Impuls. Zapraszam do 22, a teraz mamy 3 minuty po 17.
12: Radio Impuls.
13: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Son of Jamaica i Goombay Dance Band. Może nie bądźmy tak wybredni z tym słońcem, niech po prostu dotrze do nas takie, jakie powinno być tym letnim standardem w Polsce. Szczególnie, że zaczynamy weekend. Będziemy dzisiaj sprawdzać, co fajnego w regionie imprezowego. Do tego kilka informacji z muzycznego świata. Będzie o pożegnalnych koncertach po pożegnalnej trasie koncertowej. Będzie film o Britney i mundialowa radość warta kilka tysięcy funtów. Bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej. Będzie George Ezra.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przed

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz Radio.

0: No Mercy w Radio Impuls. Wracamy do regionu. W niedzielę kaskaderzy będą pokazywać, co potrafią. W niedzielę w Opolu Lubelskim przy ulicy Parkowej pokaz Flot Cascaders Team. Oni specjalizują się w widowiskowych, zapierających dech w piersiach wyczynach. W programie znalazły się m.in. jazda samochodem na dwóch kołach, motocyklowy freestyle, akrobacje wykonywane podczas jazdy, pokazy pirotechniczne oraz efektowne zestrzelenie rozpędzonego samochodu. Ciekawe. Początek o godzinie 20. Bawcie się dobrze.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radio

0: Shake It Off śpiewa Taylor Swift. Obiecuje, że nie będę już wracał do jej ślubu, do wesela. Było, minęło, wszyscy pojedli, wybawili się. Może coś wygrali na weselnej loterii. My wygraliśmy weekend. Co u nas w regionie? O tym na pewno po 18. Do tego zapowiedź pożegnalnych koncertów po pożegnalnej trasie koncertowej. Polecamy się po 18. A za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.
0: Piątek, 10 lipca, 18 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Potrzebne są dodatkowe badania, by ustalić przyczynę śmierci 30-latki z Łodzi. Kobieta została zgwałcona w ubiegłym tygodniu przez 63-letniego mężczyznę. Dziś trafił on do aresztu. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Radkowski. Michale, dlaczego potrzebne są kolejne badania?
4: No, mimo przeprowadzonej sekcji zwłok nie udało się ustalić bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety. Stąd decyzja biegłego, który zawnioskował o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne.
5: Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczne dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
4: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Na wyniki najpewniej trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni. 30-latka przyjechała do mieszkania podejrzanego razem z jego córką. Gdy ta wyszła, 63-latek według ustaleń śledczych wykorzystał stan odurzenia 30-latki i ją brutalnie zgwałcił. Następnego dnia pokrzywdzona trafiła do szpitala, tam zmarła. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut seksualnego wykorzystania 30-latki. Dziś sąd zgodził się na jego 3-miesięczny areszt.
3: Prawie 200 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej interwencji jest na Podlasiu, na Warmii i na Mazurach. Według prognoz jutro burze mają się przesuwać na południe kraju, w stronę Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na plażach w Krynicy Morskiej wciąż stoją usypane przed barami wały z piasku, które miały zatrzymać morze podczas sztormu. Dzięki temu udało się przetrwać i nie popłynąć, mówi jedna z właścicielek sezonowego lokalu. Choć pogoda stopniowo się poprawia, na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem wciąż powiewają czerwone flagi z powodu wysokich fal i silnego wiatru.
6: Jest nowe doświadczenie. Następny wyjazd nie będzie dla mnie już żadnym zaskoczeniem.
7: No, trochę wiecznie, ale fajnie. Szkoda, że czerwona flaga jest.
8: Na pewno nie jesteśmy zaskoczeni. Wiadomo, obserwowaliśmy trochę pogodę. Natomiast tak przyjemnie jest pospacerować. Też coś innego. Z reguły jak przyjeżdżamy nad morze, jednak pogoda jest spokojniejsza, jest lepsza, nie ma takich dużych fal. A jednak powietrze i tak dalej, więc warto, myślę, że i tak tu przyjechać.
3: Tak mówili wypoczywający nad morzem.
0: Dwadzieścia stopni jutro w Puławach, w Rykach, w Dęblinie. Przelotne opady deszczu mają się pojawiać, ale słońce też będzie. W niedzielę nawet więcej tego słońca bez opadów i w niedzielę 20 stopni. Na początku przyszłego tygodnia powoli będziemy wkraczać się w strefę temperatury w okolicach 25 stopni. No miejmy nadzieję, że i do 30 dotrwamy, no i że więcej słońca w końcu się u nas pojawi, że w końcu taka pewniejsza pogoda zawita do regionu. Dzisiaj w kalendarzu mamy dwa ważne kulinarne święta, które pewnie każdy obchodzi z największą przyjemnością. Po pierwsze dzień frytek, a po drugie Światowy Dzień Kebaba. Mam takie wrażenie, że kebab powoli staje się specjalnością kuchni polskiej. Zaanektowaliśmy sobie, bo chyba lubimy. Margaret też lubimy, więc gramy Let You Talk About It. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls 3 po 18.

0: Są tacy, którzy biegają, jeżdżą na rowerze, wyciskają co trzeba na siłowni, a panowie z grupy Safri Duo uprawiali sport o nazwie walenie w bębny i świetnie im to wychodziło. Wracamy do muzycznego świata, bo takiej informacji nie mogę pominąć. Elton John wraca do koncertowania. 3 lata po zakończeniu pożegnalnej trasy zagra 2 pożegnalne koncerty. Niestety nie mam dobrych informacji, jeśli chodzi o to, gdzie wystąpi, bo to będzie Meksyk, a tam raczej nie mamy po drodze. Sprzedaż biletów rusza 16 lipca. Ciekawe, ile minut potrwa. Mam nadzieję, że w sieci po tym koncercie będzie dużo filmików, żeby sobie można było pośpiewać z Eltonem i znowu go zobaczyć na żywo. Koncerty w październiku na Estadio Banorte w Meksyku. Nie możemy się doczekać. Christian Marki u nas za moment. Będzie Summer is Magic.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zajda i gwiazda muzyki i gwiazda stadionów na mundialu, Shakira w Radio Impuls. Co powiecie na sobotę? Z katem w Kazimierzu Dolnym. Będzie taka okazja, to propozycja dla tych, którzy lubią historię z elementami dreszczyku. Przed nami około godzinna wyprawa pełna kazimierskich legend i opowieści o historii warowni. W programie jest także zwiedzanie wystawy narzędzi tortur oraz możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z katem. Super, na Instagram jak nic. Zwiedzanie rozpoczyna się w każdą sobotę o godzinie 19.40. O bilety pytajcie w kasie zespołu zamkowego albo w Kazimierskim Centrum Informacji Turystycznej. Polecamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Hello i Martin Solveig w rozgrzewce tanecznego radia. Za chwilę 19:00, pora wiadomości i prognozy pogody, a po 19:00 wiadomo, że będziemy imprezowo w regionie, ale też będzie o filmie, który powstaje. Angażuje się w niego gwiazda, no i ma spore szanse ten film na zarobienie niezłych pieniędzy.

0: Reguły po 19. Polecamy się.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze 19, czyli dobra pora na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
4: Zgodziliśmy się kontynuować rozmowy z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał Donald Trump. Amerykański przywódca nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran. W mediach tymczasem pojawia się pytanie, czy Amerykanie popełnili błąd, podpisując porozumienie z Iranem. Wiele wskazuje na to, że w zapisach znalazł się punkt mało precyzyjny, który pozwala teraz Teheranowi na dowolną interpretację. Wyłączymy się teraz z amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Pawle, chodzi o artykuł 5 memorandum dotyczący cieśniny Ormus.
5: Dzień dobry. Tak, Iran uważa, że ten zapis daje Teheranowi wyłączne prawo do kontroli nad szlakiem żeglugowym. USA uważają, że Iran źle rozumie zapisy memorandum. Wall Street Journal podsumowuje. Według oficjeli obie strony są na innych planetach, jeśli chodzi o interpretację zapisu. Sporny zapis przewiduje, że to Iran poczyni aranżację na rzecz bezpiecznego przejścia statków handlowych przez strategiczną cieśninę, usunie przeszkody wojskowe, w tym miny, a następnie w dialogu z Omanem określi przyszłe zasady administrowania szlakiem. Administracja Trumpa uznała ten paragraf za odblokowanie cieśniny i główne osiągnięcie porozumienia. Władze Iranu odczytały go jednak jako swoją wygraną i prawo do stawiania warunków, jeśli chodzi o korzystanie z tego szlaku. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Hiszpania, Belgia to mecz, który późnym wieczorem wyłoni drugiego półfinalistę mundialu i rywala Francji w pojedynku o wielki finał. Patryk Serwański z redakcji sportowej. Witamy, Patryku. Hiszpanie i Belgowie od lat nie grali ze sobą o taką stawkę.
6: Poprzedni taki istotny pojedynek obu drużyn rozegrano 40 lat temu. Ćwierćfinał mundialu w Meksyku. Belgia wygrała po rzutach karnych. Na boisku biegał wtedy na przykład Hugo Broz, który na tych mistrzostwach wystąpił w roli selekcjonera Republiki Południowej Afryki. U Hiszpanów także byli piłkarze, którzy zostali trenerami. José Antonio Camacho czy Quique Setién. Dziś faworytem Hiszpanie, którzy na mistrzostwach ciągle nie stracili gola. Belgowie jednak się rozkręcają. Stare gwiazdy jak De Bruyne czy Lukaku ciągle są pełne wigoru. Zapowiada się naprawdę dobry mecz.
4: Pierwszy gwizdek o 21:00.
0: Dwanaście stopni najbliższej nocy w Puławach, więc znowu chłodna noc przed nami. Nocą nie będzie padać, jutro może delikatnie u nas popadać. 20 stopni maksymalnie i słońce, i chmury. W niedzielę więcej chmur, ale bez opadów. No i też 20 stopni na termometrach w Puławach, w Rykach czy w Dęblinie. 10 lipca, 10 lat temu, Portugalia została piłkarskim mistrzem Europy. Wygrali z gospodarzami turnieju Francją 1-0. Może kiedyś i o polskiej kadrze będziemy mówić w tym kontekście, które to już pokolenie o tym marzy. Dario G na początek tej piątkowej godziny. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Impuls, 3 po 19.
1: Radio Impuls.

0: Luna w rozgrzewce tanecznego radia. Czytam właśnie, że powstaje film o Britney Spears i to taki, który aktualnie gwiazda Instagrama sama popiera i wspiera. Ma być oparty na książce, którą wydano 3 lata temu. Na razie film jest w fazie pisania scenariusza. Nie wiadomo, kto zagra Britney, kto jej przyjaciół, kto jej wrogów. Może zamiast takiej produkcji lepiej wziąć po prostu filmiki z Instagrama. Fajnie podmontować, no i wyjdzie na to samo. Będzie taniej, a kontrowersji na pewno nie zabraknie. Grupa Westlife u nas za chwilę, a później Bruno Mars.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: I Can't Wait od Boba Sinclara i Kieszy w Radio Impuls. Pamiętajcie o sobotnich zajęciach jogi w Parku Czartoryskich. Każdy może przyjść bez względu na stopień zaawansowania. Trzeba mieć swoją matę i oczywiście coś do picia. O sportowym ubiorze chyba nie muszę przypominać. Zajęcia są bezpłatne, a początek jutro o godzinie 10 na terenie Pałacu Marynki. Polecamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: 5% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Sean Baker tuż przed 20. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po 20 ruszamy z Tanecznym Radiem. Będzie też trochę sportu i radości z awansu swojej ukochanej drużyny. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: To już jest 20.

0: chwilę zaczynamy Taneczne Radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzega przed błędnymi wskazaniami nawigacji. Takie sytuacje mogły prowadzić do niebezpiecznych zachowań kierowców na trasie S1 w okolicach Węgierskiej Górki w Śląskiem. Witamy reporterkę Annę Kropaczek. Aniu, chodzi o zawracanie na ekspresówce.
2: Tak, obejście Węgierskiej Górki poprowadzone jest przez dwa nowoczesne tunele. W ciągu niespełna 9 miesięcy od otwarcia drogi doszło do 4 przypadków zawracania i jazdy pod prąd przed tunelami. Według GDDK KIA, jedna z aplikacji nawigacyjnych, mogła sugerować kierowcom jadącym od strony Bielska-Białej, którzy przeoczyli zjazd do Węgierskiej Górki, by zawrócili na S1. GDDKiA przypomina, że droga ekspresowa nie jest miejscem do zawracania, cofania czy zatrzymywania się poza sytuacjami awaryjnymi, a błędne wskazania nawigacji nie usprawiedliwiają łamania przepisów ruchu drogowego.
1: Taka sytuacja zdarza się latem bardzo rzadko. W ostatnich dniach woda w morskim oku w Tatrach była cieplejsza od powietrza. Jej temperatura wyniosła ponad 10 stopni. Wokół było o kilka stopni mniej. Niezależnie jednak od temperatury, przypominamy, do tatrzańskich stawów nie wolno wchodzić.
3: Biorąc pod uwagę temperatury, to myślę, że teraz nikogo nie zachęca jakby ta woda do kąpieli. Niezależnie od temperatury powietrza nie możemy wchodzić do żadnych stawów. Pamiętajmy o tym, że niszczymy zarówno tą roślinność nadbrzeża, zanieczyszczamy również wody. Tutaj mieliśmy badania 2 czy 3 lata temu, że wszystkie detergenty, których używamy, kremy z filtrem, no jakby potem są z nas zmywane i trafiają do tych wód.
1: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Piłkarskie starcie. Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Stawką półfinał Mistrzostw Świata. Belgia od rana żyje tylko tym wydarzeniem. Wiele miejskich placów w tym kraju zamieniło się w wielkie strefy kibica. Z fanami belgijskiej drużyny rozmawiała nasza korespondentka.
4: Będę oglądać mecz w jakiejś kawiarni albo w pubie. Przy piwie mam nadzieję, że będziemy głośno kibicować belgijskiej reprezentacji. To będzie bardzo trudny mecz z Hiszpanią, więc emocji na pewno nie zabraknie.
5: The tension probably will be high.
0: I słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu. Taki miszmasz czeka nas w pogodzie w trakcie tego weekendu w Puławach, w Rykach, w Dęblinie, w całym naszym regionie. Chociaż w niedzielę mniej tych opadów, mniej szans. Co do temperatury, no to 20 stopni w sobotę i w niedzielę. Początek przyszłego tygodnia z nieco wyższymi wartościami na termometrach, ale w kwestii zachmurzenia to na razie nic się nie zmieni, przynajmniej na początku tygodnia. Już po 20 w piątek, a to oznacza, że przed nami Taneczne Radio na dobry początek weekendu. Kto dzisiaj na start? Katy Perry z nową piosenką, która nazywa się Watch It Burn. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Od teraz zalecane jest głośne słuchanie radia. Polecam.
6: Radio Impuls.

0: Zupełnie bym się nie spodziewał, że ktoś sięgnie po It Never Rains in Southern California. No o to chodzi w muzyce, żeby nas zaskakiwać. Kiedyś Albert Hammond, a teraz EXIT, Yorick Burema i Lexeis. Za chwilę gramy dalej, bo to jest Taneczne Radio w planach Milk and Sugar z I Like It oraz Audio Souls z singlem Promise. A później będzie radość z awansu swojej ulubionej ekipy na mundialu. Taka za kilka tysięcy funtów radość.
1: Taneczne Radio Impulse.

0: Flipside, Junotasi, Daddy DJ w tanecznym radio, a ja czytam właśnie, że Luis Capaldi, który jest Szkotem, mocno ucieszył się ze zwycięstwa Anglii nad Meksykiem 3-2 w 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Po ostatnim gwizdku postawił wszystkim kolejkę w pubie. Towarzyszyła mu Rita Ora, więc piłkarskie emocje skończyły się wspólnym śpiewaniem z kibicami. I to jest fajny klimat brytyjskich klubów. Nigdy nie wiesz, kogo tam spotkasz i kto zapłaci za twoje napoje. Ty też możesz, oczywiście. Bibi Rexa i Faithless za chwilę. Będzie New Religion.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Niewinna, no ja bym się kłócił, czy ta piosenka w te wakacje będzie faktycznie taka niewinna. Ma szansę stać się hitem tego lata w naszym kraju. Skolim, Blanka i Crack House. Oczywiście numerów, które będą o to miano walczyć, jest znacznie więcej. Być może jeszcze tych letnich do końca nie znamy, bo dopiero będą miały premierę. A my w Tanecznym Radiu wracamy na parkiet. Calvin Harris i Jazzy już teraz będzie Satisfy.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.

0: La Luna de la Sirena i Alex Pizzuti w Tanecznym Radio. Jeśli pan Alex jest kibicem piłkarskim, a chyba każdy Włoch jest, to coś go łączy z nami. Kibicujemy innym reprezentacjom, bo nasze odpadły w eliminacjach. Dzisiaj kolejny ćwierćfinał Mundialu. Hiszpania zagra z Belgią już o 21:00. Szykuje się świetny mecz. A u nas szykuje się kolejna porcja muzyki. Lucas, Steve, Harris i Lumix. Każdy z nich dołożył jakieś dźwięki do numeru Perfect. No to zobaczymy, czy będzie perfekcyjnie już za chwilę.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Impuls.
2: Reklama. Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na

0: dzienny, 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Obiecuję, za moment wracamy do tanecznego radia, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości. Na zegarach 21. Anna Wachowska.
7: Jest zielone światło dla kolejnego etapu negocjacji Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się na otwarcie drugiego obszaru rozmów akcesyjnych z Kijowem i Kiszyniowem. Studio w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co ta decyzja oznacza w

0: praktyce.
1: Ambasadorowie państw Unii uzgodnili wspólne stanowisko, które pozwoli we wtorek podczas spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich formalnie otworzyć z Ukrainą i Mołdawią negocjacje w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To sukces irlandzkiej prezydencji, która chciała przyspieszyć rozmowy akcesyjne. Nie oznacza to jednak przełomu. Nadal nie ma zgody na otwarcie czterech pozostałych działów negocjacji. Niechętne są Węgry, ale także Polska może mieć problemy z obszarem dotyczącym rolnictwa. Dlatego rozmowy o kolejnych etapach negocjacji wrócą dopiero po wakacjach.
2: Aż 9 typów prokrastynatorów wyróżniają naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Chodzi o osoby, które regularnie odkładają różne aktywności na później. Są wśród nich zamartwiacze, którzy boją się niepowodzeń. Są marzyciele, którym mimo ambitnych planów brakuje konsekwencji. Są perfekcjoniści, którzy uważają, że później będą mieć lepszy efekt. A dlaczego wy odkładacie wasze plany na później? Pytał o to w Warszawie reporter Michał Dobrołowicz.
3: Bo po prostu myślę, że się wyrobię. Najczęściej.
4: Myślę, że czasami po prostu jest coś trudnego do zrobienia, więc wydaje mi się, że jak odłożę coś teraz, to później będzie mi to łatwiej zrobić.
5: Co tak ostatnio pani odkładała?
4: Teraz jesteśmy właśnie z koleżanką po obronie pracy licencjackiej, więc był taki czas, że musiałyśmy napisać tą pracę, więc ją bardzo odkładałyśmy w czasie.
6: Zajmuję się bardziej bieżącymi rzeczami, a te, które mogą poczekać, to sobie czekają na dobry moment.
7: Początek przyszłego tygodnia w Puławach i w naszym regionie ma wyglądać trochę lepiej. Będziemy się zbliżać do 25 stopni. W weekend to będzie co najwyżej 20. I jutro, i w niedzielę. Przelotne opady deszczu niewykluczone, ale też ma się pojawiać słońce. Druga połowa tego przyszłego tygodnia zapowiada się jeszcze optymistyczniej. Przynajmniej tak wynika z najnowszych prognoz długoterminowych. Powyżej 25 stopni i słońce. Trzymajmy za to kciuki. Piątkowy wieczór po 21, czyli pora na drugą godzinę tanecznego radia. Bez gadania, najpierw trochę fajnych numerów, które wybraliśmy specjalnie na tę okazję, a później będą i sety. David Guetta z Alokiem na początek, później Nathan Dave, Tiesto też będzie i klasyka od Real McCoy również. Polecamy się, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie, dajmy głośniej radio.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.

0: taneczne Radio Impuls.
1: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
6: Jest już 22. Anna Wachowska ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
7: Tu się tuli. Tak będzie nazywało się stacjonarne hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci w Tychach na Śląsku. Fundacja, która buduje placówkę od lat, prowadzi już dziecięce hospicjum domowe i centrum opieki dziennej. Rodziny chorych maluchów są bardzo obciążone opieką, stąd pomysł na stworzenie hospicjum stacjonarnego.
8: Mamy fundamenty, idą już mury, także mamy nadzieję, że szybciutko powstanie cały kompleks.
9: My byśmy chciały, żeby jak najszybciej, bo naprawdę dzieci czekają. Jest sporo telefonów z zapytaniem, kiedy będziemy gotowi. Ale tak naprawdę całość finansujemy dotychczas ze swoich środków. Są to środki pochodzące ze zbiórek publicznych, do puszek, z odpisu 1,5% podatku.
10: Jaka kwota jest potrzebna?
9: Całość inwestycji będzie obejmowała około 16 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że to już jest szpital. Cały czas zbieramy.
7: To nie jest zwykłe zwiedzanie z przewodnikiem. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim goście stają się częścią spektaklu i przez ponad godzinę odkrywają miejsca na co dzień niedostępne.

0: Dla widzów. Podpowiadamy wam, co zwiedzać nocą. Na miejscu był nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Zamiast klasycznego oprowadzania jest spektakl. Puck, czyli psotny elf ze snu nocy letniej Williama Szekspira, pokazuje teatr z zupełnie innej strony, a odwiedzający stają się częścią tej opowieści.
2: Magia tego teatru polega na tym, że w każdym momencie te fotele robią... Puf! Coś tam odkręcają, przekręcają i chowają te fotele... Tutaj!
3: Dowiadujemy się tych takich smaczków, jak to było. Można się faktycznie troszkę poczuć, jakbyśmy się cofnęli o te 400 lat i zobaczyli trochę takiego szalonego życia, takiego szalonego teatru, nie takiego poukładanego.
1: Podkreśla Jakub Piprowski, wcielający się ostatniej nocy w Pucka.
4: Z taką formułą nie spotkaliśmy się nigdzie.
5: Kreatywnością.
4: Bawiliśmy się świetnie.
6: Zapamiętam, jak Puck pokazał nam scenę. Co było wyjątkowe w tym, że mogliśmy razem z nim krzyczeć.
1: Słyszałem z kolei od innych uczestników zwiedzania. A dlaczego nocą? Bo elf ze snu nocy letniej żyje w nocy i wtedy przejmuje ten teatr.
2: Czyli fajnie, nie? No, to za mną!
7: Dwanaście, 13 stopni tej najbliższej nocy w Puławach i w całym naszym regionie. Dopiero nad ranem jakieś przelotne opady deszczu są niewykluczone. Jutro do 20 stopni, w zasadzie przez cały dzień przelotnie może padać. Słońce też się będzie pojawiać. W niedzielę 20 stopni i słońce i chmury. Jeśli popada, to tylko delikatnie w okolicach południa. Początek przyszłego tygodnia już z wyższymi wartościami na termometrach. Kończymy piątkowe Taneczne Radio. Bardzo mi miło, że wspólnie przywitaliśmy kolejny wakacyjny weekend. To ja uciekam z tego weekendu korzystać. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w poniedziałek. Miłego i wolnego weekendu życzę. Trzymajcie się, cześć.
8: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.